Sam.

0: Słoneczna Brygada już nie śpi. Słoneczna Brygada dzień zaczyna od spaceru po ogrodzie, w ogrodu serca zespół DAB w Radiu Złote Przeboje, a my witamy Piotr Jaworski.
1: Dzień dobry, już nawet podlałem, co nie?
0: Tomek Turkiewicz, witamy, dzień dobry, spoglądamy na zegary. Już zbliża się szósta, za chwilę zaprosimy was na wiadomości.
2: Autopromocja.
3: Wakacyjny dzień.
4: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
0: W Radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
2: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
0: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
3: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
2: Autopromocja.
0: 21 lipca mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest wtorek, jest punktualnie szósta. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje.
5: NFZ zawiadamia prokuraturę w sprawie lekarza ze szpitala południowego. Spokojnie, to tylko ćwiczenia, w całym kraju zawyją syreny. Słynna szachistka odrzuciła ofertę węgierskiego premiera. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Jest zawiadomienie prezesa NFZ do prokuratury w sprawie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski publicznie informował o nieprawidłowościach na SOR-ze w tej placówce. Chodzi jednak nie o SOR, a o oddział chirurgii kierowany przez doktora Jędrzejewskiego. Przeprowadzona tam kontrola wykazała, że na oddziale zawyżano wyceny zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ zapłacił za to ponad milion złotych więcej niż powinien. Jędrzejewski miał mieć te kwoty, mówi rzecznik funduszu Jakub Gołąb.
6: Nieprawidłowości w zakresie rozliczania w oddziale chirurgii ogólnej jednego ze świadczeń, to jest dużych i endoskopowych zabiegów w chorobach zapalnych jelit.
5: Kontrola była przeprowadzona zanim wybuchła afera w Szpitalu Południowym i dotyczyła 2024 roku. W całej Polsce zawyją dziś syreny. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, są to testy procedur i sprawności systemu w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026. Akcja rozpocznie się za godzinę o 7 rano, a zakończy o 19, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
7: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Godziny emitowania sygnałów są nieznane. Mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
5: Służby apelują, żeby podczas ćwiczeń zachować się spokój. Węgierska mistrzyni szachowa Judith Polgar odrzuciła propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier. Nie czuje się na siłach, by wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu. Dlatego nie mogę przyjąć tego zaproszenia, napisała słynna szachistka w komunikacie w mediach społecznościowych. Kandydaturę Polgar zaproponował premier Węgier Peter Modziar. Z kolei Wielka Brytania ma nowego premiera, został nim Andy Burnham z Partii Pracy. To może być ostatni dzwonek na zapisy na trzeci i ostatni tegoroczny turnus wakacji z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie, za które każdy uczestnik dostaje około 6 tysięcy złotych brutto. Czego można się nauczyć, mówi rzecznik Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Konrad Radzik.
8: Radzenia sobie w sytuacjach stresowych, przetrwania w trudnych warunkach, przetrwania w terenie, obchodzenia się z bronią.
5: Szkolenie kończy się przysięgą wojskową.
3: Złote przeboje w drodze.
0: Mamy nowe utrudnienia na drodze S1. Drogowcy zamknęli przejazd przez tunel pomiędzy Lalikami a Rajczą. Do 3 sierpnia będą tam układać nową nawierzchnię. Ciężarówki jeżdżą przez Cieszyn, a osobówki drogą numer 69. Utrudnienia też po słowackiej stronie, a w Polsce mamy roboty drogowe na wylocie z Warszawy w kierunku Gdańska. W okolicach Łomianek drogowcy wzięli się za budowę kolejnego odcinka drogi S7 i mamy tam potężne korki.

0: Pogoda.
1: Gdańsk, Łódź, Katowice, Zakopane. Od tej linii aż do wschodniej granicy dzisiaj spotkacie przelotny deszcz. Reszta Polski sucha i dość pogodna.
2: No ale upałów nie będzie. Zachodnia połowa kraju z temperaturą do 23 stopni. Wschodnia to około 18, a cieplej dopiero od weekendu.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
1: To my. Mówimy wam dzień dobry. Po szóstej polecimy niczym ten Twardowski na Księżyc i z powrotem. Po szóstej też zajrzymy do kalendarza świąt nietypowych.
2: Bo tam wielkie pustki, no i coś z tym trzeba zrobić. To jest Radio Złote Przewoje. Gramy na to jak na lato. 4 minuty po godzinie 6. No mercy.

0: jeszcze chwila i staniemy na nogi i będzie dobrze. Przejrzymy na oczęta. 12 minut po 6. Kamaro śpiewał w radiu Złote Przeboje. Dzień dobry. We wtorkowy poranek mówi wam słoneczna pogoda, czyli my. No i dzisiaj mamy 21 lipca. A co tam mamy ciekawego w kalendarzu?
1: 57 lat temu Neil Armstrong jako pierwszy człowiek w historii stanął na powierzchni Księżyca. Chociaż niektórzy uważają, że człowiek nigdy nie był na Księżycu, a Księżyc jest chińskim lampionem i do tego płaskim jak pokrywka.
0: No, o tej porze z kolei przyciąganie ziemskie jest zdecydowanie silniejsze, jak wiemy. Trudno jest się podnieść z łóżka, a wam się udało? Jeśli tak, no to pochwalcie się, opowiedzcie, jak to się robi. 22, 4, 4 i 3, 0. Dajcie nam znać, zaczynamy apel poranny. 22, 4, 4 i 3, 0. Czekamy na wasze głosy, a śpiewać nam będzie Kasia Kowalska. Chcę zatrzymać ten czas. 13 minut po 6. Czas aktualny.

0: czuję, to się czuję, że gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przewoje. Od samego rana Olivia Newton-John i John Travolta. Taki cudowny duet nas budzi we wtorkowy poranek na zegarach 18 minut po godzinie 6.
1: No i będzie tylko lepiej, kochani, jest wtorek, słyszycie? Tak, szumiąc nieśpiesznie, płynie czas, czas wakacyjny. To jest drugi wtorek drugiego turnusu wakacji. Ta szklanka jest cały czas do połowy pełna. Czekamy na was i pięknie gramy. Gramy na to jak na lato. Bądźcie z Radiem Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz. Jeśli chcesz, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Takie dźwięki, te to dopiero budzą. Jak się cieszę, to były depesze. To my, Słoneczna Brygada, i gramy na to jak na lato. Radio Złote Przeboje, 29 po 6. 21 lipca, wtorek w kalendarzu. Sprawdźmy już teraz, czy tak jak my nie śpicie, nie wakacjujecie, pracujecie. 22, 4, 4, 3, 0. Dzień dobry!
1: Cześć kochani, tu Justyna. Nie śpimy, jedziemy do pracy. Do pracy, rodacy. Fajny wtorek, miło się dzień zapowiada. Zaraz napiję się pysznej kapusi. Pozdrawiam Karolinkę, Izabelkę. Buziole. Justyna.
2: Buziole dla Justyny, jest dobrze, a może być jeszcze lepiej. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest telefon dla spóźnionych na apel poranny, a przed nami artystka, dla której sezon ogórkowy to wcale nie żarty, gdyż to ogrodniczka z zamiłowania, Kim White. Gramy na to, jak na lato, w Radiu Złote Przeboje. 6.30 na zegarach.

0: Złote Przeboje, Czerwone Gitary. Nie wiem, czy pamiętacie, ich pierwsza trasa koncertowa nosiła hasło "Gramy i śpiewamy najgłośniej w Polsce". Z tego powodu nazywano ich polskimi Beatlesami. Jest też taka legenda, że zespoły kiedyś zagrały na jednej scenie, ale dementujemy tę spiskową teorię muzyczną. Czegoś takiego nigdy nie było.
1: Nie było. To jest radio Złote Przeboje, Słoneczna Brygada. Sięgniemy już za kilka minut po piosenkę z filmu Shrek. Smash Mouth się pojawi. A dlatego sięgniemy, ponieważ jak wiemy, ogry są jak cebula, a dzisiaj na cebulkę z rana trzeba się ubrać. Polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje. Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu poszukamy sposobu na rodzinne spędzenie wakacji.
1: Podpowiemy, co zrobić, by dzieci nie spędziły całych wakacji z telefonem w dłoni.
2: Doradzimy, jak latem zachęcić najmłodszych do czytania i pisania.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
12: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: W kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj niedowiary. Wolne okienko mamy, więc uznaliśmy, słuchajcie, że każdy będzie mógł tego poranka zaproponować jakieś nowe święto, nietypowe święto od siebie. My proponujemy na przykład Dzień Słonecznej Brygady święcić, czyli Dzień Poradnych Prowadzących. Co
2: tak,
1: by na to?
2: Tak jest, tak jest. Do tego dokładamy Dzień Narzekania na Pogodę nad Bałtykiem, a wy macie jakiś pomysł na nietypowe święto? 22 44 30 to numer do nas i adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najlepszy pomysł wyślemy wam złotą kawę ze Słoneczną Brygadą na pudełku.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: sir Elton John zamieszkiwał obszary nad Wisłą. To dzisiaj jego duża kolekcja okularów przeciwsłonecznych by się nie przydała, bo w dużej części kraju deszczowe chmury na niebie. A my witamy gorąco słoneczna brygada w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty zaprosimy was na wiadomości.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
5: Mamy godzinę 7, a w kalendarzu jest 21 lipca i to jest wtorek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Rząd nie wyklucza rosyjskich prowokacji z użyciem ukraińskich dronów. Drogo na stacjach paliwa, kolejne podwyżki niewykluczone. Tczew ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Marcin Krzemiński. Polski rząd nie wyklucza rosyjskich prowokacji z użyciem ukraińskich dronów. Chodzi o maszyny, których sporą liczbę agresorów w ostatnim czasie przechwycił i teraz może użyć ich także na polskim niebie, by zmylić trop i zasugerować, że za atakami stoi ktoś inny, mówi minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, zagrożenie nie ustaje, a Kreml pnie się po kolejnych szczeblach drabiny eskalacyjnej.
7: Przecież ostatni tydzień to 3 przejęcia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem przez polskie myśliwce i szwedzkie pary dyżurne.
6: Według szefa MON-u to kolejny element testowania naszej odporności przez Rosjan, między innymi po cyberatakach. Temat ewentualnej rosyjskiej prowokacji z użyciem dronów zostanie dziś omówiony przez Rządowy Komitet Bezpieczeństwa. Start za niespełna godzinę. Cena benzyny 98 może wkrótce przekroczyć 8 zł za litr, przewidują eksperci. To przez wciąż niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i drożejącą ropę naftową. Po weekendzie baryłka kosztowała już ponad 90 dolarów. Na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z petrol.pl.
8: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te 100 dolarów jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
6: Podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Uwaga na mocne burze i ulewy na północnym wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać dziś przez większość dnia na Warmii i Mazurach oraz częściowo na Podlasiu. Nad morzem też nadal aktualne alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Polska ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Harcerska orkiestra Dęta z Tczewa przywiozła z Meksyku tytuł Mistrza Świata w kategorii Concert Open.
9: Pierwsze miejsce na takich mistrzostwach to jest ogromny szok, no i szczęście.
10: Graliśmy 3 utwory, Rosroy, Neptun na Wiśle i The Incredibles.
6: Mówią tczewcy artyści, ich orkiestra była też druga w konkursie Parad.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Mistrzowie świata wrócili do domu. Prawie 2 miliony osób witało wieczorem na ulicach Madrytu piłkarską reprezentację Hiszpanii, wracającą triumfalnie z mundialu w Ameryce Północnej. Najpierw przyjął ich król Filip VI, a potem przejechali autobusem z odkrytym dachem głównymi arteriami Madrytu. Kulminacja fety miała miejsce na Plaza de Cibeles, gdzie na scenę weszli piłkarze i trenerzy. Mundial się skończył, więc czas na kwalifikacje europejskich pucharów. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają dziś walkę o awans do Ligi Mistrzów. Kolejusz zagra w Danii z Orhus, a Górnik w Stambule z Fenerbahce.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Gdańsk, Łódź, Katowice, Zakopane. Od tej linii aż do wschodniej granicy dzisiaj spotkacie przelotny deszcz. Reszta Polski będzie sucha i dość pogodna.
2: Nadal odpoczywamy od upałów. Zachodnia połowa kraju z temperaturą do 23 stopni, wschodnia do 18. Wyraźnie cieplej dopiero od weekendu.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Czego to ludzie nie wymyślą? Panie, po siódmej dowiecie się, co nam chce do głowy włożyć niejaki Elon Musk.
2: A ponieważ niedługo kolejny miesiąc z literką R, to po siódmej pojawią się też nowe trendy weselne, a Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje proponuje weselmy się przy zespole Bee Gees już teraz. Tragedy śpiewają. 4 po 7.

0: skręci, ale skręci tym głosem, kręci lepiej głosem niż wasi poranni prowadzący wąsami. Celine Dion w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 12 minut po siódmej. A teraz uwaga, szok, niedowierzanie, czego to ludzie nie wymyślą albo chcą wymyślić.
1: Znacie takiego pana, nazywa się Elon Musk. Znacie, prawda? No więc Elon Musk pracuje nad implantem mózgowym, który umożliwi słuchanie muzyki bezpośrednio w mózgu.
0: A to nie trzeba, to dziękujemy, bo są takie dźwięki, są takie piosenki, a zwłaszcza reklamy, które same się wiercają w mózg. Pamiętacie na przykład to?
1: Dziękujemy. U nas o wiele przyjemniejsze dźwięki. Jeden z przebojów Lady Punk, który nam się nigdy nie znudzi.
0: Tak.
1: Bademekum Skauta w radiu Złote przeboje, czyli piosenka o surowcach wtórnych. Między innymi. Gramy.

0: Los Lobos, La Mamba, ależ energia od samego rana. Tu Słoneczna Brygada, Radia Złote Przeboje. 19 minut po siódmej, ponieważ dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych, brak świąt nietypowych, to mamy dla was zadanie. Zaproponujcie swoje, nowe, własne święto, na przykład dzień, nie wiem, dzień taniej flądry, albo
1: niemożliwe.
0: Dzień bez korków na Giewoncie, coś takiego.
1: Niemożliwe. Albo święto naprawdę niemożliwe. Dzień bez wydawania kasy na wakacyjne rarytasy. 22, 4, 4 i 3, 0. Dzwońcie do nas ze swoją propozycją, a za najlepsze święto już po ósmej wręczymy złotą kawę Słonecznej Brygady. 2244430.
2: Autopromocja.
3: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Kochanie, napiłbym się kawy.
12: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
11: Kaśka. Złotą Wosebę.
12: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
13: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: W Media Expert wyprzeda.

0: rowerki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Halo? Wybieram Alo! Akademickie Elo.pl.
5: Rekrutacja do prywatnych liceów i techników na Oksywskiej 4. Szukasz szkoły średniej nastawionej na praktyczny rozwój umiejętności w przyjaznej atmosferze? Akademickie Elo jest Twoim najlepszym wyborem. Gwarantujemy nowoczesne pracownie do zajęć praktycznych, akademicką kadrę nauczycielską oraz pełne przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych. Akademickie Elo i technikum dla młodzieży na Oksywskiej 4 w Bydgoszczy. Zarezerwuj miejsce przez internet na akademickieelo.pl lub telefonicznie 537 438 330. Dołącz do nas! Dołącz do najlepszych!
6: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Emma Collin, czyli telefon z Wiednia odebraliśmy. To był Falco, to jest radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato i będzie teraz u nas o nowym weselnym trendzie. Nie chodzi o wiejski stół, to już było, proszę państwa.
1: Tak, chodzi o to, że niczym dziwnym nie jest teraz, kiedy na wesele przychodzi dorosła osoba w pojedynkę. Po prostu zaproszeni nie chcą zabierać przypadkowych osób i nie chcą generować kosztów dla młodej pary. No,
0: no ja to rozumiem, nie trzeba się z nikim dzielić salcesonem przy tym wiejskim stole. A my dorzucamy od ciebie kawałek, przy którym samotnie można się pobujać. Never Ending Story, czyli nigdy absolutnie nie kończąca się opowieść. To jest Limal, 3 minuty po 7:30.

0: Rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę Magnes.
12: Skurcze?

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Dino Polska. Sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
3: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: W kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj, to jest absolutnie nie do wiary, wolne okienko, więc uznaliśmy my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przywoje, że dzisiaj każdy będzie mógł zaproponować jakieś nowe święto od siebie. No. 22, 4, 4 i 3, zaraz słuchamy.
2: Gdyby było w naszym kraju taki dzień życzliwości bezwzględnej. Jak ktoś zajechał ci drogę, wszedł na pasy, odpuść. Jeden dzień w roku, bądźmy dla siebie mili. To mówiłem ja, Mateusz. Serdecznie pozdrawiam całą ekipę.
3: Mateusz, dziękujemy. Pozdrawiamy również. Mateusz proponuje dzień życzliwości, gdyż, jak wiadomo, międzyludzki chłód klimatyzacją Polski. Macie jakiś pomysł na nietypowe święto? 22 4 4 3 0, telefon do nas zapraszamy, albo mailowo poranek@złoteprzeboje.pl. Za najlepszy pomysł wyślemy wam złotą kawę ze Słoneczną Brygadą na pudełku. 22 4 4 3 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, a razem z nami gra na gitarze Jan Borysewicz i przy mikrofonie jeszcze Izabela Trojanowska. Cudowne, cudowne dźwięki płyną z głośnika Radia Złote Przeboje, a za niespełna 5 minut przeniesiemy się do studia wiadomości.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Reklama.
7: 21 lipca mamy dzisiaj i to jest wtorek, jest punktualnie 8. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: W całym kraju zawiją dziś syreny, to tylko ćwiczenia. Poważna natomiast groźba rosyjskich prowokacji rusza ważne spotkanie. Od wczoraj obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Marcin Krzemiński. To tylko ćwiczenia, zapewniają służby. W całym kraju będzie można dziś usłyszeć syreny alarmowe. Testy rozpoczęły się godzinę temu, potrwają do 19:00. Mają przygotować obronę cywilną na sytuacje kryzysowe. Jak rozpoznać sygnał rozpoczynający alarm?
9: Jest to sygnał modulowany, trwający 3 minuty. Natomiast odwołanie tego alarmu to będzie sygnał ciągły, trwający 3 minuty.
8: Wyjaśni inspektor Michał Mazurczyk z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rząd tymczasem przygotowuje się na ewentualne rosyjskie prowokacje. Właśnie rusza posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa w sprawie potencjalnych zagrożeń. Chodzi na przykład o prowokacje z wykorzystaniem dronów. W ostatnim czasie Rosja przechwyciła dużą liczbę ukraińskich bezzałogowców.
10: Moim zdaniem może ich używać jako elementu prowokacyjnego, żeby mylić i zmieniać flagę. Na to trzeba być gotowym.
8: Tłumaczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Od wczoraj obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmiany mają przyspieszyć wymianę starych źródeł ogrzewania i zachęcić więcej osób do skorzystania z programu. Łatwiej będzie można dostać dofinansowanie na termomodernizację domu, a część dotacji została zwiększona o 10%, mówi wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
11: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddasz, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych, to w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
8: Beneficjenci dostaną też więcej czasu na rozliczenie inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wydłużono ze 120 do 180 dni. Prezydent Karol Nawrocki liderem rankingu zaufania do polityków. Jak wynika z sondażu CBOS-u, ufa mu 55% badanych. Na kolejnych miejscach rankingu plasują się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Najwięcej po 6 punktów procentowych stracili w tym miesiącu premier Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: Pogoda. Do końca wtorku deszcz może przelotnie padać na wschód od Wisły nad resztą Polski bez opadów i sporo słonecznego nieba.
2: No ale upałów się nie spodziewajcie. Zachodnia połowa kraju z temperaturą do 23 stopni, a wschodnia to góra 18. Na wyraźne ocieplenie poczekamy do weekendu.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
1: Dzień dobry, Słoneczna Brygada to my. Po ósmej dowiecie się, że w wakacje my wydajemy pieniądze, a wszystko inne zarabia. I jeszcze wam powiemy, czym jest to wszystko inne.
2: Dobrze wiedzieć. Po ósmej też dowiecie się, na całe szczęście, jak samemu zarobić tysiaka z Radiem Złote Przewoje. Tu Słoneczna Brygada, budzimy wtorek, 4 minuty po godzinie ósmej, gdy nie ma dzieci. Piosenka jak marzenie, kult.

0: Save your kisses for me, Brotherhood of Men. Śpiewali w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 10 minut po godzinie 8. A teraz chcieliśmy przypomnieć takie oto piękne powiedzenie: podróże kształcą.
1: To zależy kogo.
0: Ale jak ktoś chce się czegoś dowiedzieć o miejscach, do których podróżuje, to rzeczywiście i podróże, i wakacje mogą kształcić.
2: Ja tak. A ja się na przykład dowiedziałem, że w miejscowościach turystycznych miejsce parkingowe zarabia więcej na godzinę niż my. Także jest to jakaś nowa wiedza. Tina Turner teraz zagości w naszym wakacyjnym, porannym programie. Robimy głośniej, cieszymy się polskim latem. Lato jest takie, jak jest. No co zrobisz?

0: Bega w radiu Złote Przeboje, jego Mambo number 5, czyli Mambo numer 5. No dzisiaj dzień mamy w tygodniu numer 2, ale to była piosenka dla tych, którzy aktualnie na wakacjach, gdyż szczęśliwi czasu nie liczą. A my gramy na to, jak na lato jest 18 po 8.
1: A czy pamiętacie duet dwóch największych gigantów muzyki pop sprzed kilku dekad, Michael Jackson i Paul McCartney? Przypomnimy sobie go już za chwilę w porannym, wakacyjnym programie Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Halo, wybieram ALO, akademickie ELO.pl.
4: Rekrutacja do prywatnych liceów i techników na Oksywskiej 4. Szukasz szkoły średniej nastawionej na praktyczny rozwój umiejętności w przyjaznej atmosferze? Akademickie ELO jest twoim najlepszym wyborem. Gwarantujemy nowoczesne pracownie do zajęć praktycznych, akademicką kadrę nauczycielską oraz pełne przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych. Akademickie LO i technikum dla młodzieży na Oksywskiej 4 w Bydgoszczy. Zarezerwuj miejsce przez internet na akademickie.lo.pl lub telefonicznie 537 438 330. Dołącz do nas, dołącz do najlepszych.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Radio Złote Przeboje.
14: Gramy na to jak na lato.

0: formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?

0: Polskie ziemniaki wczesne, kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: ochotę na wakacje.
1: Na Jamajce, na Antypodach, a może na działce w Żyrardowie. Gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego? To jest nasze pytanie do was. Odpowiedzcie na nie niebanalnie, a zagracie o bardzo przyjemną kasę. Tysiaka, w naszej zabawie zgarnęły już Natalia ze Szczecina, Jadzia z Siemianowic Śląskich, tak. Kasia z Katowic. Tak. A wczoraj kasa poleciała do Julity Złowicza.
2: Julita z Złowicza, policzmy twoją wygraną. Miałaś stówę na początku, dwie poprawne odpowiedzi, czyli wygrywasz 700 zł na wakacyjne przyjemności. Brawo dla ciebie. I jeszcze limitowany, ekskluzywny ręcznik plażowy dokładamy na pamiątkę.
3: Bardzo dziękuję.
1: Dobrze jest? Dobrze?
3: Bardzo dobrze.
2: Wy też możecie wygrać kasę. Czeka nawet 1000 zł na przyjemności. Każdy może o tego tysiaka zagrać. Każdy może się tak ucieszyć. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl. Zgłoście się do zabawy. Zabawy Zabierz Złote na wakacje. Kolejny finał, kolejny 1000 do zdobycia już w najbliższy wakacyjny poniedziałek o 9:30. Zapraszamy!

0: niedzielę z okazji otwarcia Amfiteatru Polskiego Centrum Kultury. Brodka zaśpiewa na specjalnym koncercie. Nawet zaśpiewa jedną piosenkę z repertuaru Bajmu, tak więc warto wpaść. U nas za 4 minuty 9, za chwilę wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Media Expert, taniej masz.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
16: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
17: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
18: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
19: Kochanie, napiłbym się kawy.
20: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
19: Kaśka. Złotą Wosebę.
20: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
21: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
22: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
23: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
22: Pieskie życie ma smak!
23: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
0: Reklama. Wtorek mamy dzisiaj, wakacyjny wtorek oczywiście, jest 21 lipca, godzina 9, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje.
24: Niektórych aż bolą. Za chwilę o cenach paliw. Czy będzie drożej? Potem uzdrowienie służby zdrowia. Dziś o tym na posiedzeniu rządu. Będzie też kierowca, który postanowił zapewnić policjantom dobre wakacje. Marcin Krzemiński. Nie tylko bolesne dla portfela. Wizyty na stacjach paliw to coraz częściej okazja do wymiany poglądów gospodarczych i politycznych.
25: Ktoś tam walczy, ktoś na tym robi biznes, interes i pieniążki, to widać ewidentnie. My na tym cierpimy.
24: Tymczasem kolejne podwyżki są nieuniknione. To z powodu zaognienia się sytuacji wokół cieśniny Ormus i ataków między USA a Iranem. Prognoza na teraz to około 7 zł 20 paru groszy za litr benzyny i 7 zł paru groszy za olej napędowy, mówi analityk Jakub Boguski z ePetrol.pl.
1: Zwyżki, no to jest kwestia co najmniej kilku dni, ale tak jak powiedzieliśmy, no te kilkanaście nawet groszy to jest niestety scenariusz, który może się nam ziścić.
24: Według analityków perspektywa 8 zł za litr paliwa wcale nie jest taka odległa, ale wszystko zależy od dalszej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Chile ogłasza stan wyjątkowy na północy kraju. To w związku ze sztormem, który zabił już co najmniej 5 osób. Ogłoszenie stanu wyjątkowego podyktowały silne ulewy, które utrudniły zapewnienie podstawowych usług. W wielu miejscowościach brakuje prądu oraz wody pitnej. W południe zbiera się rząd. Ministrowie wysłuchają m.in. informacji szefowej resortu zdrowia na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją. To m.in. pokłosie ujawnienia nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie i wynagrodzeń niektórych lekarzy. Wydmuchał 3 promile 49-letni kierowca Toyoty zatrzymany przez policjantów w Tarczynie pod Warszawą. Bardzo zależało mu jednak, by uniknąć konsekwencji, mówi Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.
2: Stwierdził, dam wam na dobre wakacje i zapomnijmy o całej sytuacji. No i w tym samym wręczył policjantom pieniądze w kwocie 1470 zł w zamian za odstąpienie od dalszych czynności służbowych.
24: No i teraz odpowie już nie tylko za kierowanie po pijanemu, ale i też za przestępstwo korupcyjne, za co grozi do 10 lat więzienia.
15: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Rozpoczyna się kolejna odsłona serialu pod tytułem Polski klub walczy o awans do Ligi Mistrzów. W tegorocznym odcinku mamy wyjątkowo dwie główne role, a w nich Lech Poznań i Górnik Zabrze. Mistrzowie kraju na początek zmierzą się na wyjeździe z Orhusa, wicemistrzowie w Stambule z Fenerbahce. Ten pierwszy mecz o 19, ten drugi o 20. Koszykarz reprezentacji Polski Aleksander Balcerowski może dołączyć do europejskiego giganta. Środkowy doszedł do porozumienia z Unicajom Malaga w sprawie rozwiązania kontraktu, który miał wygasnąć dopiero za 2 lata. A teraz jego usługami zainteresowana jest przede wszystkim utytułowana Barcelona.
15: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold. Pogoda.
4: Jeśli na mapie poprowadzicie sobie kreskę od Gdańska przez Łódź, Katowice do Zakopanego, to od tej linii aż do wschodniej granicy dzisiaj spotkacie przelotny deszcz. Reszta Polski będzie sucha i całkiem pogodna.
0: Mamy 21 dzień lipca w kalendarzu i dalej odpoczywamy od upałów. Zachód Polski z temperaturą do 23, wschodnia część kraju tutaj maksymalnie do 18, wyraźnie cieplej dopiero od soboty.
15: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
4: Dzień dobry, to my, Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje. Donosimy uprzejmie, że latem roku 1993 w każdym głośniku, na każdej plaży, za każdym parawanem był Hathaway z przedbojem What is Love, a po nim?
0: A po nim długo, długo nic, więc zagrajmy sobie ten przebój numer 1 lata 1993, What is Love w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lat.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu poszukamy sposobu na rodzinne spędzenie wakacji.
1: Podpowiemy, co zrobić, by dzieci nie spędziły całych wakacji z telefonem w dłoni.
2: Doradzimy, jak latem zachęcić najmłodszych do czytania i pisania.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
2: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
1: Nawet tutaj musisz.
3: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
4: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
2: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
5: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
7: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Halo? Wybieram ALO. Akademickie ELO.pl.
10: Rekrutacja do prywatnych liceów i techników na Oksywskiej 4. Szukasz szkoły średniej nastawionej na praktyczny rozwój umiejętności w przyjaznej atmosferze? Akademickie ELO jest twoim najlepszym wyborem. Gwarantujemy nowoczesne pracownie do zajęć praktycznych, akademicką kadrę nauczycielską oraz pełne przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych. Akademickie ELO i technikum dla młodzieży na Oksywskiej 4 w Bydgoszczy. Zarezerwuj miejsce przez internet na akademickielo.pl lub telefonicznie 537 438 330. Dołącz do nas, dołącz do najlepszych.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Genialnie, genialnie. To była Cher. Zastanawialiście się kiedyś nad urodą niezwykłą wokalistki? Pół Indianka, pół Ormianka. Rzeczywiście połączenie genów, mieszanka niebywale egzotyczna. Piosenka, którą wam zagraliśmy, Love and Understanding, została doceniona za krytykę, przez krytykę za barokową aranżację. No my jesteśmy w Polsce, tutaj liczy się raczej późne rokokoko, zwłaszcza w wakacje, ale i tak było pięknie. Dochodzi w pół do dziesiątej.
1: A za chwilę wam zagramy Abbę, Przebój Mamma Mia. Kto oglądał film pod tytułem Mamma Mia, ten na pewno pamięta ten mocno wakacyjny, grecki klimat. Ale ciekawostka, słuchajcie, jeden z aktorów tam grających, Pierce Brosnan, nie miał pojęcia, że podpisuje kontrakt na śpiewanie. Zgodził się, bo myślał, że to tylko taka szybka sztuka, kasa wpadnie w słonecznej Grecji. Ale ostatecznie wyszło super, a teraz Mamma Mia, gra Abba w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 9.30.

0: Biedronka.
1: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
17: Wiejska zagroda.

0: Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Zespół Alphaville zagrał swój największy przebój Forever Young. Co ciekawe, to nie jest tylko największy przebój zespołu Alphaville, ale także na streamingu Karela Gotta to jest numer jeden. Ty, że Karel Gott nie śpiewa Forever Young, tylko śpiewa Być stale mlad. Zawsze mlad i nigdy starzy.
1: Wspaniał.
0: A my już dziękujemy.
1: Tak, chciałbym tu Szadraju, chciałoby się powiedzieć, ale my tak, Forever Young i jutro też z energią, jak młodzi ludzie wyspani, których nic tam nie gniecie, nie ryra od samego rana, obudzimy was. Dziękujemy pięknie. Tomek Florkiewicz, Piotr Jaworski, czyli Słoneczna Brygada. A teraz w Radiu Złote Przeboje Tomasz Brek.
2: Dzień dobry. No trochę mnie panowie zainspirowaliście. Sprawdzimy, jak brzmią największe światowe hity po czesku.

0: Piotr Merklund, czyli Panna September w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 10 i wiadomości. Odpowiemy też na bardzo ważne pytanie, co z tą pogodą?
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
2: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: To już prawie 10:00, to Radio Złote przywołuje 21 lipca w kalendarzu. Posłuchajmy teraz sprawdzonych wiadomości.
5: W całym kraju mogą dziś zawieć syreny. Powiemy, na co warto zwrócić uwagę. Potem remonty domów i mieszkań. Większość robi je samodzielnie. Będzie też o wielkiej piłkarskiej fecie w Madrycie. Marcin Krzemiński. Do godziny 19:00 w całej Polsce mogą zawieć syreny alarmowe. Trwają dziś ćwiczenia Alarm 2026. To sprawdzian systemu ostrzegania na wypadek zagrożenia uderzeniami z powietrza. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk uspokaja: dźwięk nie oznacza realnego niebezpieczeństwa.
6: W tych godzinach między 7:00 a 19:00 wszyscy z Państwa możecie spodziewać się uruchomienia syren alarmowych. Nie jest powiedziane ilukrotnie. Może to być raz, może to być 5 razy.
5: Ważne, by odróżnić 2 sygnały.
6: Uruchomienie systemu to jest 3-minutowy sygnał modulowany. To jest sygnał, który najczęściej kojarzymy z remizami strażackimi. To jest sygnał, którego ton podchodzi do góry, następnie opada.
5: Natomiast odwołanie alarmu to sygnał ciągły. Na wysokim tonie jeden jednostajny dźwięk przez 3 minuty. Pociągi wróciły na trasę kolejową 96 między Wierchomlą a Piwniczną w Małopolskiem. Rano przywrócono ruch po zakończeniu napraw torowiska uszkodzonego w wyniku piątkowego wykolejenia pociągu towarowego. W wyniku zdarzenia część pustych wagonów towarowych wpadła do rzeki Poprad. Kilka z nich wciąż w niej jest. Będą sukcesywnie wyciągane. Okoliczności wykolejenia wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Tylko 24% Polaków swój ostatni remont mieszkania lub domu w całości zleciło fachowcom. Aż 55% wykonało go samodzielnie lub korzystając z pomocy rodziny i znajomych. Wynika z badań przeprowadzonych przez portal nieruchomości online.pl, mówi badaczka zachowań konsumenckich Anna Zachara-Widła.
7: To pokazuje, jak Polacy podchodzą do kosztów. Remont jest dużym obciążeniem dla domowego budżetu, a w ostatnich latach zdrożały nie tylko materiały, ale także robocizna. Nie oznacza to jednak, że masowo rezygnujemy z fachowców. Częściej próbujemy po prostu racjonalizować zakres zlecanych prac. Specjalistom powierzamy trudniejsze, bardziej techniczne etapy, a prostsze zadania wykonujemy samodzielnie.
5: Połowa badanych przyznała, że na ostatni remont wydała nie więcej niż 15 tysięcy złotych. Mistrzowie świata wrócili do domu. Prawie 2 miliony osób powitało na ulicach Madrytu piłkarską reprezentację Hiszpanii, wracającą triumfalnie z mundialu w Ameryce Północnej. Był przejazd otwartym autobusem przez stolicę, a potem wspólne świętowanie. Michał Waszkiewicz.
8: To była intensywna doba dla mistrzów świata. Zwycięski finał w Nowym Jorku, powrót do kraju, wizyta u króla Filipa VI, potem przejazd przez stolicę i wspólne świętowanie z kibicami na placu Cibeles w Madrycie. W sumie swoich bohaterów powitały niemal 2 miliony kibiców. Podczas wspólnych śpiewów przemówił do nich m.in. trener Luis de la Fuente. Nie zapominajcie o jednym, razem jesteśmy silniejsi. Niech żyje Hiszpania. A wybrany najlepszym piłkarzem mundialu Rodri poprosił kibiców, by szczególnie docenić jednego z zawodników.
5: Ferran Torres strzelił jedynego gola w finale mundialu, w którym Hiszpania pokonała Argentynę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Według specjalistów od pogody dzisiaj najładniej na południu i zachodzie, tu rozpogodzenia. Z kolei na północy przelotne opady deszczu, na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu, a także na Mazowszu lokalnie burze. Na termometrach od 15 stopni w Suwałkach, przez 19 w centrum do 22 w okolicach Rzeszowa. No, gdyby ktoś nam pokazał taką pogodę, to w życiu byśmy się nie domyślili, że to jest pogoda lipcowa, prawda? Na szczęście prognoza muzyczna jest zdecydowanie lepsza. W końcu w Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato. Za chwilę prawdziwa królowa disco, czyli Donna Summer. Pojawi się też zespół Tilaf, a teraz zespół Wem.

zespół Tilaf w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej George Michael i Wham. George Michael, kiedyś pytany o to, jakie ma podejście do muzyki zespołu Wham, czyli do swoich muzycznych początków, przyznał, że nie ma problemu ze słuchaniem tego zespołu, ma problem z oglądaniem teledysków. No i faktycznie, kiedy oglądamy na przykład teledysk do utworu Wake Me Up Before You Go Go, to niektórzy pewnie zastanawiają się, dlaczego panowie wystąpili w krótkich spodenkach. No, dzisiaj krótkie spodenki raczej się nie przydadzą. Od 15 stopni w Suwałkach do 22 w okolicach Rzeszowa. Ale na szczęście przeniesiemy się na pewno w cieplejsze rejony i sprawdzimy, co na wakacjach robią gwiazdy. Teraz to na summer.

Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Halo, wybieram ALO. Akademickie ELO.pl.
4: Rekrutacja do prywatnych liceów i techników na Oksywskiej 4. Szukasz szkoły średniej nastawionej na praktyczny rozwój umiejętności w przyjaznej atmosferze? Akademickie LO jest Twoim najlepszym wyborem. Gwarantujemy nowoczesne pracownie do zajęć praktycznych, akademicką kadrę nauczycielską oraz pełne przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych. Akademickie LO i technikum dla młodzieży na Oksywskiej 4 w Bydgoszczy. Zarezerwuj miejsce przez internet na akademickielo.pl lub telefonicznie 537 438 330. Dołącz do nas, dołącz do najlepszych.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
10: Na paznokcie.
9: A może na ratę za nowego SUVa od Bajk?
11: Teraz Bajk 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: To pewne. Niskie

Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

To zespół Electric Light Orchestra w Radiu Złote Przyboje, wcześniej Rod Stewart, który nie przestaje nas fascynować. No każdy, kto był na jego koncercie, zgodzi się ze mną, że energii mógłby mu pozazdrościć nie jeden nastolatek. A skoro o Rodzie Stewarcie mowa, to pamiętam, jakie zamieszanie wywołał kilka lat temu, jak to opublikował w swoich mediach społecznościowych zdjęcie, jak to razem z sąsiadami naprawia mocno dziurawą drogę. Podobno nie mogli się doprosić załatania dziur w najbliższej okolicy, no i postanowili wziąć sprawę w swoje ręce. I to tak na poważnie, łącznie z asfaltowaniem. No, gdyby taka sytuacja miała miejsce w naszym kraju, no to wiadomo, jakby się to zakończyło, w najlepszym przypadku mandatem za tak zwane zajęcie pasa drogowego. Laura Brenigan teraz.

0: Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wakacje w Tatrach? W Zakopanem? Wybierz nosalowy park Hotel & Spa. Eleganckie wnętrza, basen, nabe spa, świetna kuchnia i tylko kilka minut spacerem do Krupówek. Zaplanuj swój wakacyjny pobyt na www.nosalowypark.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki

0: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
1: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
0: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
1: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.

To jest bez wątpienia najpiękniejszy chyba teledysk w historii muzyki. Największa liczba pięknych pań na metr kwadratowy, a i samych metrów też jest sporo. Za chwilę na pewno zerkniemy do prognoz. Niektórzy zastanawiają się, czy faktycznie według prognoz sierpień będzie zdecydowanie ładniejszy. No miejmy nadzieję, że tak. Powiem szczerze, po cichu na to liczę. No ale jak to ktoś ładnie powiedział, z prognozami długoterminowymi jest podobnie jak z polityką i parówkami. Najlepiej nie wiedzieć, jak to wygląda od środka. Kulant Gang teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
12: 11 właśnie minęła, tu Radio Złote Przeboje. 21 lipca w kalendarzu, wtorkowe przedpołudnie. Czas na sprawdzone wiadomości.
13: Ćwiczenia alarmowe w Polsce. Syreny mogą zabić nawet kilkukrotnie. Atak nożownika pod tateńskim akropolem, są ranni. Lech i Górnik zaczynają walkę o Ligę Mistrzów. Marcin Krzemiński. W całej Polsce trwają ćwiczenia alarmowe. Syreny mogą zawieć w każdej miejscowości w kraju, nawet kilkukrotnie. Syreny emitują dwa rodzaje dźwięku na wypadek ataku lotniczego. Najpierw 3-minutowy, modulowany, to początek alarmu, a potem 3-minutowy ciągły, to jego zakończenie. Obywatele nie muszą podczas tych ćwiczeń reagować. Za to sporo pracy mają urzędnicy w gminach, powiatach i na szczeblu wojewódzkim. Dla nich godziny uruchomienia syren też są niespodzianką.
14: Tak więc jeszcze przynajmniej kilka razy możemy spodziewać się, ale nie musimy. Tych sygnałów wszystko zależy od tego, jakie założenia przyjął scenariusz, który jest utrzymywany w tajemnicy, tak aby sprawdzić skuteczność służb i reakcji.
13: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dwie osoby ranne w ataku nożownika w pobliżu ateńskiego akropolu. To turyści pochodzenia grecko-amerykańskiego. Kobieta doznała lekkich obrażeń nogi, a mężczyzna został poważnie ranny w rękę. Oboje zostali przewiezieni do szpitala. Napastnika zatrzymano. Policja nie informuje, kim jest, ale jedynie, że prawdopodobnie cierpi na problemy psychiczne. Mateusz Morawiecki apeluje o jedność środowisk prawicowych. Dziś naszym zadaniem jest jedno: odzyskanie zaufania Polaków, wygrać wybory i znów zbudować ambitną, bezpieczną i silną Polskę, mówi były premier w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
15: Dojrzały obóz polityczny potrafi odróżnić rywalizację od wojny domowej. My także musimy to umieć. Prawo i sprawiedliwość nie jest własnością żadnej grupy ani żadnej frakcji. Bądźmy wielkim obozem, który odzyska większość i odsunie tę leniwą i gnuśną koalicję od władzy.
13: Kierownictwo PiS zobowiązało swoich działaczy pod groźbą wykluczenia z partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. Uwaga, gwałtowne burze możliwe dziś w północno-wschodniej Polsce. Alerty pierwszego stopnia będą do późnego popołudnia obowiązywać w większości województwa warmińsko-mazurskiego oraz na północy podlaskiego. Burzom mogą towarzyszyć ulewy i silny wiatr. Rusza walka o awans do piłkarskiego raju. Jego bramy w tym roku szturmować będą po raz pierwszy dwa polskie zespoły. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają grę w eliminacjach Ligi Mistrzów od drugiej rundy. Michał Waszkiewicz.
16: Łatwiejszą drogę do Ligi Mistrzów ma Lech Poznań, bo wywalczył tytuł. Choć szczęścia nie miał, bo wylosował na początek mistrza Danii, mówi trener Nils Frederiksen. Są mistrzem Danii i nie był to jakiś przypadek, bo Aarhus prezentowało się naprawdę bardzo dobrze. Znamy ich atuty, ale też pewne mankamenty. Dużo trudniejsze zadanie przed Górnikiem Zabrze, który rozpoczyna walkę od starcia w Stambule z wypakowanym gwiazdami Fenerbahçem.
13: Mecz Lecha o 19, a Górnika o 20.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Według prognoz dzisiaj najładniej na południu i zachodzie, tu rozpogodzenia. Z kolei na północy przelotny deszcz. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz na północy Mazowsza lokalnie burze. Na termometrach od 15 stopni w Suwałkach, przez 19 w centrum, do 22 w okolicach Rzeszowa. No, powiem tylko tyle. Na pogodę można kręcić nosem, nawet jest to jedna chyba z naszych cech narodowych, że narzekamy. Ponoć, jak to ktoś ładnie powiedział, nie ma złej pogody, jest tylko złe nastawienie i zły strój. Na szczęście w Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato, nie przejmując się, że tu i ówdzie może pokropić. Chris Rea, Looking for the Summer, czyli Szukając lata, to już za kilka minut. A teraz piosenka, która w połowie lat 80. bardzo często pojawiała się na tak zwanych domówkach wtedy. Numer 1 i tora, tora, tora.

Pięknie, Looking for the Summer w Radiu Złote Przeboje i absolutnie wspaniały Chris Rea. Mimo, że ta piosenka wcale nie jest o poszukiwaniach lata, dzisiaj na pewno będziemy szukać lata, sprawdzimy ulubione miejsca naszych ukochanych artystów. Jak się przekonacie, jest w tym temacie sporo niespodzianek, no bo niektóre gwiazdy jeżdżą dokładnie tam, gdzie my, bez skombinowania. A wracając jeszcze do Chrisa Rea, znany był ze swojej wielkiej pasji do szybkich, sportowych samochodów, ale to były samochody w tak zwanym starym, dobrym stylu. W internecie znaleźć można mnóstwo pięknych zdjęć. Warto poszukać przy okazji tak zwanej przerwy na kawę w pracy. Czemu nie? Małgośka i Marela Rodowicz teraz, a za kilka minut Vanessa Paradis i Bżole Taxi.

0: to w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
7: Thank you.

0: Absolutnie pięknie, fajnie, Young Cannibals w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę muzycznie powędrujemy do Szwecji. No wiele razy mówiłem, że Szwedzi mają wyjątkowy talent do tworzenia wielkich złotych przebojów. Za chwilę zespół Ace of Base, no a teraz sprawdzamy, jak wam idzie, moi drodzy, w zabawie Zabierz Złoty na wakacje. Chyba najprostszy i najprzyjemniejszy sposób na podreperowanie wakacyjnego budżetu. W tym temacie, jak się okazuje, macie same sukcesy.
1: Julita z Złowicza, policzmy twoją wygraną. Miałaś stówę na początku, dwie poprawne odpowiedzi, czyli wygrywasz 700 zł na wakacyjne przyjemności. Brawo dla ciebie. I jeszcze limitowany, ekskluzywny ręcznik plażowy dokładamy na pamiątkę.
2: Bardzo dziękuję.
3: Dobrze jest? Dobrze?
2: Bardzo dobrze.
0: Jak można dołączyć do zabawy? Zapraszam w tej sprawie gorąco na nasze strony internetowe na złoteprzeboje.pl.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wakacje w Tatrach? W Zakopanem? Wybierz nosalowy park Hotel & Spa. Eleganckie wnętrza, basen, nabe spa, świetna kuchnia i tylko kilka minut spacerem do Krupówek. Zaplanuj swój wakacyjny pobyt na www.nosalowypark.pl.
5: Halo? Wybieram ALO. Akademickie ELO.pl.
6: Rekrutacja do prywatnych liceów i techników na Oksywskiej 4. Szukasz szkoły średniej nastawionej na praktyczny rozwój umiejętności w przyjaznej atmosferze? Akademickie ELO jest twoim najlepszym wyborem. Gwarantujemy nowoczesne pracownie do zajęć praktycznych, akademicką kadrę nauczycielską oraz pełne przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych. Akademickie ELO i technikum dla młodzieży na Oksywskiej 4 w Bydgoszczy. Zarezerwuj miejsce przez internet na akademickieelo.pl lub telefonicznie 537 438 330. Dołącz do nas. Dołącz do najlepszych.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Farm.
9: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
10: Panie Pascalu, no jakby to...
9: A widziała pani?
10: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
9: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
10: No i z darmową dostawą do sklepu.
9: Aha.
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
19: Rozwiązaniem dla ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitonina.

Zespół Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Zaglądałem do ich terminarza koncertowego, no i wygląda na to, że najbliższe miesiące to będzie prawdziwa gratka dla wszystkich fanów. Thomas Andersa zwłaszcza. Wielkie obchody 40-lecia, kilka koncertów w Polsce, między innymi w Łodzi, Szczecinie, Częstochowie czy też Lublinie. A propos Lublina, no to Lublin szykuje się na kolejne też niezwykłe koncertowe wydarzenie, czyli występ Beaty Kozidrak na zamku w Lublinie. Podobno Beata Kozidrak marzyła o tym od dziecka, no i wygląda na to, że w tym roku uda się to marzenie spełnić. Na pewno tam będziemy, na pewno też będą bilety na koncert Beaty Kozidrak w Lublinie. Wtorkowe przedpołudnie, za chwilę wiadomości w samopołudnie, teraz Cranberries.

0: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Reklama.
12: To już południe. Tu Radio Złote Przeboje. 21 lipca w kalendarzu. Czas na sprawdzone wiadomości.
13: NFZ dostanie grafiki czasu pracy lekarzy. Rolnicy apelują o długofalowe wsparcie w walce z suszą. Niemiecka kolej chce zakazać picia alkoholu na dworcach kolejowych. Miriam Lipińska. Rząd zajmie się dziś zmianami w kontrolowaniu czasu pracy lekarzy. Do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia widział tylko średniotygodniowe grafiki lekarzy, nie sprawdzał, ile godzin dziennie faktycznie pracują. To ma się zmienić po wprowadzeniu nowych przepisów. Zmiany wymuszą na szpitalach przekazywanie rzeczywistych danych o czasie pracy personelu, mówi wiceprezes NFZ Jakub Szulc.
14: Będziemy się posługiwali rzeczywistymi danymi dotyczącymi czasu pracy personelu. To jest zapisane w jednym z rozporządzeń, gdzie zobowiązujemy świadczeniodawców do tego, żeby faktycznie przekazywali realne, rzeczywiste grafiki czasu pracy.
13: Przygotowane przepisy to odpowiedź na doniesienie o lekarzach formalnie pracujących więcej godzin niż ma doba. W sklepach i na bazarkach będzie drożej. Uprawy mocno ucierpiały z powodu upałów i suszy. Straty w uprawach fasoli to nawet 90%. Podobnie jest z częścią owoców, które ugotowały się na krzakach. Rolnik z gminy Tarnogród, Bartłomiej Świtała, mówi krótko, muszą znaleźć się pieniądze na systemy nawadniania dla gospodarstw rolnych, bo dłużej takich susz nie przetrwamy.
15: W poprzedniej wspólnej polityce rolnej było dofinansowanie do nawodnień dla rolników, a w obecnej już nie ma, więc jeżeli tej, która jest planowana, dalej tych nawodnień nie będzie, to ten problem tylko będzie się pogłębiał.
13: Ministerstwo Rolnictwa zapowiada, że zawalczy o unijne środki na nawodnienie. Kierowcy autobusów z Bielska-Białej dostaną specjalny dodatek do wypłaty za pracę w warunkach większego stresu. To po głośnym ataku byłego już pracownika bielskiego MZK na dwie nastoletnie Ukrainki. W sieci pojawiły się nieprawdziwe informacje o tym, że to dziewczyny sprowokowały zajście. Wywołało to falę hejtu i gruźb wobec firmy oraz jej załogi. MZK Bielsko-Biała wprowadza teraz nowe procedury bezpieczeństwa. Jak mówi prezes spółki Hubert Maślanka, chce chronić pracowników.
16: Spółka pomimo prób wykorzystania sytuacji dla nas bardzo trudnej i przykrej do podsycania nastrojów polaryzacyjnych, będzie stała na straży ochrony jej własnego interesu.
13: Sprawą gruźb wobec spółki i jej pracowników zajmuje się już policja. Będzie zakaz picia alkoholu na dworcach kolejowych w całych Niemczech. Nowe przepisy wejdą w życie od połowy października. Deutsche Bahn liczy, że poprawią bezpieczeństwo. I na koniec wracamy do kraju. 16 stopni na termometrach, chmury, wiatr i deszcz. Tak jest dzisiaj na wybrzeżu. To zdecydowanie nie jest wymarzona pogoda na lipcowe wakacje, a co dopiero jeśli spędza się je pod namiotem, tak jak to robią harcerze.
17: No robimy jakieś tam gry terenowe, wszystko w kurtkach przeciwdeszczowych, kajaki, pływanie. Czasami mamy alarm śpiworkowy, A czasami po prostu siedzimy wszyscy w jednym namiocie, na przykład gramy sobie na gitarze, robimy śpiewogrania.
11: Wcale się nudzimy, mamy ogólnie dużo zajęć i to wszystko bez telefonów.
18: Nawet jak jest deszcz, to i tak idziemy do lasu na różne gry, które są zawsze super. Nawet jak nie zdobędziemy pełnej puli punktów, i tak jest zawsze jakiś fan z tego.
13: Mówiły Zuchy z ZHP w ich bazie w Czernicy w Borach Tucholskich. Pogoda ma się poprawić pod koniec tygodnia.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Od upałów dzisiaj odpoczniemy, bo na termometrach od 15 stopni w Suwałkach, przez 19 w centrum do 22 w okolicach Rzeszowa. Sporo chmur, najwięcej rozpogodzeń na południu i zachodzie. Z kolei na północy przelotny deszcz. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz na północy Mazowsza lokalnie burza. No a teraz słówko o muzycznych planach, skoro już wiemy, co szykuje pogoda. Ja mam dla was zespół Demono, pojawi się też największa liczba gwiazd na metr kwadratowy, czyli USA for Africa. A teraz zespół, który powstał trochę przez przypadek. Jak to dokładnie było, o tym za chwilę. Las Ketchup i As Rehe.

Quincy Jones, a wcześniej Les Ketchup w Radiu Złote Przeboje. No, nikt chyba nie potrafi wytłumaczyć fenomenu tej piosenki i fenomenu tego zespołu. Ćwierć wieku od premiery, a od czasu do czasu i tak sobie tę piosenkę nucimy. W jednym z wywiadów siostry opowiadały, że pomysł na ten zespół pojawił się w ich głowach przypadkowo któregoś dnia. Jak przyznała jedna z nich, cytuję, któregoś potwornie nudnego niedzielnego popołudnia powiedziałam, zakładamy zespół, nazwiemy się właśnie Les Ketchup. Zaczęłyśmy się śmiać, siostry powiedziały, że zupełnie zwariowałam, ale jak widać pomysł okazał się nad wyraz dobry. No, nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni okazuje się, że najlepsze rzeczy wychodzą nam przypadkiem i od niechcenia.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu poszukamy sposobu na rodzinne spędzenie wakacji.
1: Podpowiemy, co zrobić, by dzieci nie spędziły całych wakacji z telefonem w dłoni.
2: Doradzimy, jak latem zachęcić najmłodszych do czytania i pisania.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
9: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
19: Halo, wybieram ALO. Akademickie ELO.pl.
20: Rekrutacja do prywatnych liceów i techników na Oksywskiej 4. Szukasz szkoły średniej nastawionej na praktyczny rozwój umiejętności w przyjaznej atmosferze? Akademickie ELO jest Twoim najlepszym wyborem. Gwarantujemy nowoczesne pracownie do zajęć praktycznych, akademicką kadrę nauczycielską oraz pełne przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych. Akademickie ELO i technikum dla młodzieży na Oksywskiej 4 w Bydgoszczy. Zarezerwuj miejsce przez internet na akademickieelo.pl lub telefonicznie 537 438 330. Dołącz do nas, dołącz do najlepszych.
0: Reklama.

Nie pytaj o Polskę i obywatel GC w Radiu Złote Przeboje. No powiem tylko tyle, jutro będę was pytał, nie dość, że o Polskę, to jeszcze być może o Europę, a może nawet i o cały świat. Tak, tak, jutro kolejna odsłona naszej wakacyjnej zabawy, czyli palcem po mapie. Będą zagadki, będą podpowiedzi, do zgarnięcia oczywiście nasz wakacyjny zestaw podróżnika, czyli butelka filtrująca, poduszka podróżna i torba podróżna, na pewno każdemu się przyda. Powiem tylko tyle, jutro warto zachować tak zwaną wzmożoną czujność. Póki co wtorkowe popołudnie, teraz pojawi się najbardziej rock'n'rollowa kobieta świata, czyli Joan Jett.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 zł.

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
4: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
5: Marek, ja coś ci powiem.

0: Sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.

Pięknie, Madonna i Material Girl w Radiu Złote Przeboje. Madonna, czyli jedna z bohaterek pierwszego w historii światowej piłki tak zwanego halftime show, czyli koncertu w przerwie, no znanego doskonale z futbolu amerykańskiego, ale jeżeli chodzi o piłkę nożną, no to widzieliśmy coś takiego po raz pierwszy. Być może większe emocje niż sam występ wzbudziło to, co podobno działo się za kulisami. Otóż Madonna rzekomo popadła w konflikt z Justinem Bieberem, który również występował. Ponoć oboje mieli zupełnie różne wizje i jak czytamy w prasie plotkarskiej, żadnej nie chciało się dać przyćmić drugiemu. No ciekawe tak swoją drogą, ile jeszcze takich kwiatków będzie wychodzić z czasem, a być może na końcu okaże się, że to media nakręcają rzekomy konflikt, tak jak to już wiele razy bywało. Fleetwood Mac teraz w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę 13:00 i sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
3: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
2: To weźmy ją też na urlop.
3: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
2: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Element diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
11: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
12: Goździkowa przypomina na ból głowy etopiryna.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Inaczej futryna na 10 liter.
17: Ościeżnica.
16: A teraz na 3. Tam są drzwi.
18: Vox, tam są drzwi.
19: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
20: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
21: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
20: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
22: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
23: Wakacje w Tatrach? W Zakopanem? Wybierz Nosalowy Park Hotel & Spa. Eleganckie wnętrza, basen, nabe spa, świetna kuchnia i tylko kilka minut spacerem do Krupówek. Zaplanuj swój wakacyjny pobyt na www.nosalowypark.pl.
1: Reklama.
2: 13 już prawie, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
24: Trwają testy systemu ostrzegania Alarm 2026. Polska dołącza do programu europejskich Starlinków. Psy z zamkniętego schroniska w Nowym Targu czekają na nowe domy. Miriam Lipińska. W całym kraju co pewien czas słychać dziś syreny alarmowe, ale spokojnie, to tylko zapowiedziane wcześniej ćwiczenia i testy systemu ostrzegania o kryptonimie Alarm 2026, mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.
25: Uspokajamy mieszkańców, trwają ćwiczenia dotyczące uruchamiania syren i wyłączania pokrycia tego, gdzie one wymagają poprawy. Trwają one w całej Polsce, my również w naszym województwie realizujemy. Przypominam, że ten sygnał raz głośniej, raz ciszej to jest ten, który włącza alarm, a sygnał ciągły, 3-minutowy, to jest odwołanie alarmu.
24: Służby przypominają, że w przypadku prawdziwego alarmu po usłyszeniu syren należy przede wszystkim ustalić, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia, a także śledzić komunikaty przekazywane przez alert RCB, media oraz lokalne władze i postępować zgodnie z przekazywanymi instrukcjami. Polska dołącza do budowy europejskiej sieci satelitów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał dziś umowę na udział w budowie konstelacji Iris Square, czyli unijnej odpowiedzi na amerykańskie Starlinki. Program zakłada budowę i umieszczenie na orbicie blisko 300 satelitów, które będą zapewniały bezpieczną łączność. W pierwszej kolejności skorzysta z tego wojsko, służby takie jak policja i straż pożarna, a także instytucje rządowe. Połączenie ma być niezależne, stabilne i odporne na ataki, co jest szczególnie ważne w razie kryzysu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
0: W przypadkach ekstremalnych ten system będzie też dawał możliwość dostępu do sieci dla zwykłych użytkowników. To nie będzie tylko system na ten poziom służby.
24: Unijny program bezpiecznej łączności satelitarnej ma zacząć działać w 2029 roku. Prawo i Sprawiedliwość stoi dzisiaj przed wyborem. Możemy zamknąć się w coraz mniejszym kręgu, mówić wyłącznie do już przekonanych i utracić zdolność zdobywania większości, albo możemy ponownie stać się wielką partią, wielkim obozem polskiej prawicy i centroprawicy, mówi w specjalnym nagraniu Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS i szef Stowarzyszenia Rozwój Plus. Morawiecki przekonuje, że PiS może być różnorodny.
3: Różnica zdań nie jest zdradą. Praca programowa nie jest rozłamem. Spotkania z przedsiębiorcami, pikniki merytoryczne, otwarte spotkania z samorządowcami, ekspertami i obywatelami nie są działalnością przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.
24: Jutro mija termin ultimatum, jakie Jarosław Kaczyński dał członkom PiS-u. Jeśli chcą pozostać w partii, muszą wypisać się z innych organizacji, w tym ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Uratowane psy z zamkniętego schroniska w Nowym Targu wciąż czekają na swoją szansę. Dwa tygodnie temu 12 czworonogów trafiło do schroniska w Chełmku koło Oświęcimia, gdzie mają opiekę weterynarza i spokój po trudnych przejściach, ale schronisko nie zastąpi prawdziwego domu. Dlatego ważne, by zgłaszali się chętni, by adoptować psy. Właściciel schroniska w Chełmku, Jarosław Kołodziejczyk, zapewnia, że schronisko pomoże nowym właścicielom.
4: Można zobaczyć pieska, można sobie z nim spróbować wyjść na spacer. Mamy tutaj też dostępnego behawiorystę, który w tym wszystkim pomoże. Także zachęcam serdecznie.
24: Schronisko zapewnia pełną informację medyczną i wsparcie specjalistów. Apeluje też o przemyślane adopcje.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Według prognoz dzisiaj najładniej na południu i zachodzie, tu chwilami rozpogodzenia. Z kolei na północy przelotne opady deszczu, na Pomorzu Gdańskim, Wermii i Mazurach, a także Podlasiu oraz północy Mazowsza lokalnie burze. Na termometrach od 15 stopni w Suwałkach, przez 19 w centrum do 22 w okolicach Rzeszowa. No, temperatury takie, jakby był październik albo pogodny listopad, a nie lipiec. Ale dobrze, jak to mawiają, rozpogodzi się na pewno. Czy sierpień będzie pogodny? No, według niektórych prognoz ma być cieplejszy od lipca. Zobaczymy. No, tak czy owak, to na pewno ostatnia szansa na udane wakacje. Jeżeli je spędzamy w Polsce, oczywiście. Co w temacie wakacji robią gwiazdy? Obiecałem, że sprawdzę. Sprawdzimy już za kilkanaście minut.

Pamiętam, jak to doskonale bawiliśmy się na koncercie Jarosława Mazzottiego niedawno w Krakowie. No, oby więcej takich koncertów. Na szczęście będzie, bo przecież wielkimi krokami zbliża się koncert Beaty Kozidrek w Lublinie. Na ten koncert na pewno będziemy się zapraszać. Nie mówiąc już o tym, że po raz kolejny do Polski przyjedzie OMD, a Radio Złote Przeboje ma patronat nad tym koncertem, więc na pewno będą bilety. Teraz w Radiu Złote Przeboje Terence Trent D'Arby, a za chwilę, tak jak obiecałem, sprawdzimy ukochane wakacyjne kierunki gwiazd. Dzisiaj jedziemy w Polskę.

0: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz!
9: W Media Expert wyprzedaż.

0: Ross Hornsby w Radiu Złote Przewoje, pięknie. No a ja obiecałem, że dzisiaj na pewno sprawdzimy, co gwiazdy robią w wakacje. Reni Jusis, która wychowywała się w Mielnie, zarzeka się w licznych wywiadach, że jeżeli chodzi o jej ukochany sposób spędzania wolnego czasu, no to na pewno nie jest to plażowanie.
1: Plażing i parawaning to są plagi i raczej trudno tam znaleźć spokój i wypoczynek.
0: Tak czy owak, Reni Jusis ma swoje ukochane miejsca.
1: Moje ukochane miejsce na wakacje to Mazury i Kaszuby. I znam takie miejsca, gdzie jest absolutnie ciemno w nocy, gdzie gwiazdy są na wyciągnięcie ręki, gdzie wszyscy mówią cicho, jeśli, nie wiem, jeżdżą łódką, nie zakłócają sobie tej przestrzeni własnej, szanują to, gdzie mówią sobie wszyscy dzień dobry i modlę się, żeby jak najmniej osób się o tym dowiedziało, bo to są miejsca bezcenne.
0: No kto wie, być może gdzieś spotkamy się w jakimś urokliwym miejscu. Wtorkowy popołudnie, za chwilę spotkamy się z Jerzym Telesińskim, no i też pewnie o wakacjach porozmawiamy. Teraz Rapszyna.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wakacje w Tatrach? W Zakopanem? Wybierz nosalowy park Hotel and Spa. Eleganckie wnętrza, basen, nabe spa, świetna kuchnia i tylko kilka minut spacerem do Krupówek. Zaplanuj swój wakacyjny pobyt na www.nosalowypark.pl.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
11: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad Polskim Morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
12: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.

0: Pięknie, Samantha Fox. Kiedyś pamiętam, znalazłem niezwykłą informację, że Nara rozrabiała na pokładzie samolotu. Na szczęście tuż przed startem, więc nie musiała wysiadać w locie. Nie będziemy rozrabiać po 13, mam nadzieję, Jurku. Dzień dobry.
1: Nie będziemy absolutnie, a najwyżej jak Nara rozrabiamy, to tak jak Samantha Fox, potem wyrazimy głębokie rozczarowanie własną postawą, ale możecie być pewni, że was nie rozczarują gwiazdy lat 80. i 90. No, na sam początek na przykład Lighthouse Family, więc no co? Świetnie, no.
0: No pięknie.
1: No.

0: Mieć czy być, zastanawiają się panowie z grupy Myslowic w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 14 tylko sprawdzone wiadomości. Będziemy mówić o 12 najładniejszych bramkach mundialu według FIFA, a mówić będziemy o tym już za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Halo? Wybieram ALO. Akademickie ELO.pl.
2: Rekrutacja do prywatnych liceów i techników na Oksywskiej 4. Szukasz szkoły średniej nastawionej na praktyczny rozwój umiejętności w przyjaznej atmosferze? Akademickie ELO jest Twoim najlepszym wyborem. Gwarantujemy nowoczesne pracownie do zajęć praktycznych, akademicką kadrę nauczycielską oraz pełne przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych. Akademickie ELO i technikum dla młodzieży na Oksywskiej 4 w Bydgoszczy. Zarezerwuj miejsce przez internet na akademickieelo.pl lub telefonicznie 537 438 330. Dołącz do nas, dołącz do najlepszych.
3: Reklama.
4: Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
5: Tu Radio Złote Przeboje, jest wtorek 21 lipca, pora na wiadomości.
6: Premier o zarobkach lekarzy po szykowanej reformie. Policja ustala okoliczności domniemanego ataku na ukraińskie nastolatki w Legnicy, a na koniec o 12 najładniejszych bramkach mundialu według FIFA. Miriam Lipińska. 76 800 zł miesięcznie. Tyle maksymalnie zarobią lekarze po wprowadzeniu proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia maksymalnej stawki godzinowej. Ma to być 240 zł brutto. To 16-krotność minimalnej pensji, mówi premier Donald Tusk.
7: Ta propozycja oznacza, że polscy lekarze i tak będą bardzo wyraźnie powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o możliwość zarabiania. Naprawdę nie będzie krzywdy. Chociaż spodziewam się z niektórych stron jakichś takich poważnych emocji. Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
6: Premier zapowiedział ponadto limity czasu pracy lekarzy na kontraktach do równowartości dwóch etatów. Nie będzie też możliwości wyliczania wynagrodzeń jako procent od wykonanej procedury, na przykład przeprowadzonego zabiegu. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawia właśnie ministrom stan prac nad realizacją pakietu reform w ochronie zdrowia. Policja ustaliła tożsamość kobiety, która miała uderzyć nastolatki z Ukrainy w Legnicy na placu zabaw. Na razie jednak śledczy nie przesądzają o jej winie. Według rodzin dziewczynek jedna z nich miała zostać uderzona w twarz, a druga w szyję. Powodem miało być to, że w grupie rozmawiały po ukraińsku. Wcześniej kobieta miała poprosić nastolatki, by przeniosły się w inne miejsce placu zabaw, co zrobiły. Nie ma w tym miejscu monitoringu, który nagrałby całe zdarzenie, mówi Jagoda Ekiert z legnickiej komendy.
8: Od chwili przyjęcia zawiadomienia legnicy policjanci prowadzą intensywne czynności zmierzające do bardzo dokładnego odtworzenia całego przebiegu tego zdarzenia. Nadal ustalamy wszystkie osoby, które brały udział w tym zajściu lub były jej świadkami.
6: Dziewczynki jeszcze nie zostały przesłuchane. Mają po 13 lat. Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu stracił pracę. To po głosie głośnej sprawy dotyczącej wypuszczenia pijanego kierowcy. W sobotę na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy doszło do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy, który spowodował kolizję. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i miał orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów. Prokuratura nie zawnioskowała jednak o areszt. A w sprawie prokuratora interweniował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Lekarze apelują, by przed wyjazdem do krajów tropikalnych pomyśleć o szczepieniach ochronnych. To jeden z obowiązkowych punktów przygotowań do podróży, mówi krajowa konsultantka medycyny morskiej i tropikalnej dr Anna Bogacka.
9: Uda się mniej lub bardziej optymalnie zabezpieczyć każdy wyjazd, nawet taki na ostatnią chwilę.
6: Lekarz podpowie, jak zachować higienę żywienia, jakie lekarstwa w danym kraju mogą się przydać, a także na co się zaszczepić. Kluczowe i możliwe także przed wyjazdem last minute. Jest też odpowiednie zabezpieczenie się przed tropikalnymi owadami. I na koniec sport. FIFA wybrała 12 najładniejszych goli piłkarskiego mundialu. Ich zdobywcami są m.in. Argentyńczyk Leo Messi, Francuz Kylian Mbappé, Anglik Jude Bellingham, Norweg Erling Haaland i Hiszpan Ferran Torres. Tę jedną, jedyną, najładniejszą bramkę turnieju wybiorą kibice, głosując na stronie internetowej FIFA.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: W całej Polsce chmury, bardzo wiele miejsc, w których może dzisiaj padać. Na północnym zachodzie również możliwe burze, a najchłodniej w Gdańsku i Olsztynie 16 stopni. Najwyższe temperatury w okolicach 20 to w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i w Poznaniu. To absolutnie niezależnie od tego, czy jesteście w trakcie urlopu, a może przed, po, wszyscy wybierzemy się w muzyczną podróż palcem po mapie i w związku z tym będę miał dla was nagrody. Jakie, kiedy i za co, powiem już niedługo. Jerzy Telesiński, witajcie we wtorek.

0: No jakieś to lato w Polsce w tym roku mało karaibskie. Oczywiście z małymi ekstremalnymi wyjątkami, dlatego Inner Circle gramy na to jak na lato, ale wybieramy się też do Wielkopolski. Dlaczego wybieramy się do Wielkopolski, Urszulo?
1: Lubię Wielkopolskę. Tam mam bardzo wielu fanów w ogóle, bardzo fajnych. Jest zawsze bardzo dobre jedzenie.
0: No to Wielkopolskę, Małopolskę i całą Polskę pozdrawiamy w imieniu największych gwiazd lat 80. i 90., do których Urszula zalicza się jak mało kto.

0: Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
1: Autopromocja.
2: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja.

0: sklepu. Biedronka. Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
1: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej. Tylko 11,99 za kilogram.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
17: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
16: Pamiętałem o wszystkim.
17: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
16: Dokładnie, kochanie.
17: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
16: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
17: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
18: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
19: Halo? Wybieram ALO. Akademickie ELO.pl.
20: Rekrutacja do prywatnych liceów i techników na Oksywskiej 4. Szukasz szkoły średniej nastawionej na praktyczny rozwój umiejętności w przyjaznej atmosferze? Akademickie LO jest Twoim najlepszym wyborem. Gwarantujemy nowoczesne pracownie do zajęć praktycznych, akademicką kadrę nauczycielską oraz pełne przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych. Akademickie LO i technikum dla młodzieży na Oksywskiej 4 w Bydgoszczy. Zarezerwuj miejsce przez internet na akademickieLO.pl lub telefonicznie 537 438 330. Dołącz do nas. Dołącz do najlepszych.
21: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
1: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz

Natalia Kukulska w podcaście Doroty Szelongowskiej przyznała, że jako nastolatka wpadła w złe towarzystwo. Zakochałam się w największym łobuzie z podstawówki, nawet nie będę teraz upubliczniać, co to było za środowisko i co mi groziło. Cieszę się, że dość szybko to zrozumiałam. Pamiętam, jak nawet wychowawczyni przychodziła do mnie do domu. Mnie pociągało to, w ogóle niegrzeczni chłopcy mnie pociągają, powiedziała Natalia Kukulska. No dobrze. Jerry Halliwell gram, bo cokolwiek teraz powiem, to naprawdę zabrzmiałoby głupio.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
9: masz. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
11: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje. Od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę. A kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
12: Reklama. Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż.

to jak na lato, same klasyki. Gdziekolwiek się wybierzecie na urlop, miejcie nas pod ręką, zwłaszcza, że w każdą środę możecie wygrać fajne nagrody. Już jutro kolejny piorunujący atrakcyjny zestaw przebojowego podróżnika, czyli nasza jedyna w swoim rodzaju kolekcjonerska butelka filtrująca, najwygodniejsza na świecie poduszka podróżna i torba płócienna, której wszyscy będą wam zazdrościć. Już jutro przez cały dzień podpowiedzi w zabawie palcem po mapie. Szukać będziemy piosenek dotyczących konkretnego miejsca na świecie, więc sprawdźcie sobie na złoteprzeboje.pl, na czym ta przepyszna zabawa polega.

0: Can't Take My Eyes Off of You i Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje, w którym o 15 będziemy mówić o tym, że rząd zabiera się za zmiany w ochronie zdrowia. Na czym mają polegać? Kiedy mają być wprowadzone? O tym wszystkim za chwilę wam powiemy.
1: Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
2: Autopromocja.
3: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przeboje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne, i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Halo? Wybieram ALO. Akademickie ELO.pl. Rekrutacja do prywatnych liceów i techników na Oksywskiej 4. Szukasz szkoły średniej nastawionej na praktyczny rozwój umiejętności w przyjaznej atmosferze? Akademickie LO jest twoim najlepszym wyborem. Gwarantujemy nowoczesne pracownie do zajęć praktycznych, akademicką kadrę nauczycielską oraz pełne przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych. Akademickie LO i technikum dla młodzieży na Oksywskiej 4 w Bydgoszczy. Zarezerwuj miejsce przez internet na akademickielo.pl lub telefonicznie 537 438 330. Dołącz do nas, dołącz do najlepszych.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
1: Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie, 21 lipca w kalendarzach, pora na wiadomości.
15: Koniec testów systemu ostrzegania. RCB rozsyła SMS-y. Rząd bierze się za zmiany w ochronie zdrowia. Są konkrety i terminy. Widmo rozłamów PiS wciąż realne. Miriam Lipińska. W całym kraju zakończyły się ćwiczenia i testy systemu ostrzegania, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W ramach testów od rana co pewien czas uruchamiane były syreny alarmowe. RCB dodało, że informacja o zakończeniu ćwiczeń została już rozesłana SMS-ami do odbiorców na terenie całego kraju. Projekty ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia trafią do Sejmu na początku września, zapowiedział premier Donald Tusk. Wcześniej rząd przyjmie rozporządzenia. O postępach, sensie zmian i tempie prac nad reformą formą informowała dziś ministrów szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Kręta. Cezary Jaszczyk.
16: Wśród propozycji jest wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej, która ograniczy zarobki lekarzy do 240 zł za godzinę. Teraz zdarzają się stawki sięgające kilku tysięcy złotych.
17: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
16: Komentował premier Donald Tusk. A to nie jedyna z omawianych dziś zmian.
17: Nie będzie tak, że czegoś, co budziło złe konsekwencje i złe emocje, czyli wynagrodzenia na zasadzie procentu od procedury. Leczenie nie jest tak od po prostu brutalnym biznesem.
16: Obecnie resort pracuje nad dwiema ustawami. Do konsultacji trafiły 4 projekty rozporządzeń.
15: Prawo i Sprawiedliwość wciąż na rozdrożu. W mocy jest ultimatum władz dla polityków. Albo partia, albo stowarzyszenia. I choć wszyscy apelują o zgodę, to każdy zostaje na swoim stanowisku. Mateusz Morawiecki w specjalnym nagraniu mówi o działaniu różnymi skrzydłami, ale też deklaruje.
18: Jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym. Tutaj jest moje miejsce.
15: Przemysław Czarnek przyjął to z zadowoleniem, ale też przypomina, że sprawa jest prosta.
19: Zdecydowana większość klubu na dzisiaj złożyła już deklarację o tym, że nie jest w żadnym stowarzyszeniu. Każdy może ją złożyć, a jak ktoś nie złoży, to może działać przecież poza partią Prawo i Sprawiedliwość, a w klubie mogą być takie rozwiązania również.
15: Deklarację złożył też właśnie Daniel Obajtek. Wybrał partię i zapowiedział, że odchodzi ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Warszawa jest liderem wśród polskich miast pod względem liczby noclegów w najmie krótkoterminowym. W ubiegłym roku było ich w stolicy blisko 5,5 miliona. Z danych serwisu rynekpierwotny.pl wynika też, że największy wzrost liczby noclegów w najmie krótkoterminowym rok do roku zaliczyła Łódź. I na koniec o super nowoczesnych robotach pielęgniarskich. Pracują w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie. Nie zastępują pielęgniarek ani lekarzy, ale pomagają personelowi i chorym na każdym etapie leczenia, mówi rzecznik szpitala Mateusz Iżakowski.
20: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
15: To najnowocześniejsze roboty tego typu, wykorzystywane obecnie w polskich szpitalach.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Coraz pogodniej na zachodzie, ale chmur ciągle sporo i wszędzie możliwe opady deszczu. Również te przelotne. W Gorzowie Wielkopolskim 23 stopnie to najwyższe temperatury. W okolicach Olsztyna tylko 15. Tyle też w Łodzi. Beyoncé i Michael Jackson zostali właśnie uhonorowani umieszczeniem na liście 25 największych osiągnięć twórczych Ameryki według Washington Post. Chodzi o wpływ wykraczający poza granice czystej rozrywki i ja się w Radiu Złote Przeboje nie tylko z tym werdyktem zgadzam, ale zamierzam go uczcić. Jerzy Telesiński, teraz będzie Michael Jackson, a za chwilę Beyoncé, bo gram wam na to jak na lato.

Stones to jeden z moich ulubionych dowodów na to, że gramy największe przeboje lat 80. i 90. Przed chwilą obiecywałem Beyoncé. Obiecywałem, przypomnę, dlatego, że artystka trafiła właśnie na prestiżową listę największych 25 osiągnięć twórczych Ameryki według Washington Post. No to w związku z tym, uwaga, osiągnięcie twórcze teraz na antenie Radia Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
1: Reklama.
2: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.

David Bowie, The Shell Tell Me Recordings. No pięknie, słuchajcie. To tytuł nowego albumu mistrza. Album będzie zawierał wczesne nagrania i niepublikowane dotąd utwory, a premiera zapowiadana jest na 18 września tego roku i to jest naprawdę wspaniała wiadomość. Kolejna to ta, że gramy na to jak na lato, Celine Dion.

0: gdzie? Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
4: taniej masz. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
11: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Reklama. Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.

Savage w Radiu Złote Przeboje. Facet, który kojarzony jest z Italo Disco, ale robi sobie czasem muzyczne wycieczki w kierunku jazzu na przykład. Przed nami Sonic. To nie jest oryginalne nagranie It Feels So Good, bo oryginalne nagranie nie istnieje. Sonic je po prostu zgubiła w czasie przeprowadzki. Kiedy wytwórnia powiedziała, dobra, bierzemy, wydajemy, no to trzeba było nagrać wszystko jeszcze raz. I to jest właśnie efekt tej powtórki.

0: It feels so good i Sonic w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę powiemy o tym, że dwaj podejrzani o pobicie 60-latka w Poznaniu są już w rękach policji. Mężczyzna stanął w obronie atakowanego nastolatka z Ukrainy. Już za chwilę wiadomości o 16.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox, tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Trawisto.
10: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
12: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
13: Tu Radio Złote Przeboje. Jest wtorek, jest 21 lipca. Zapraszam na wiadomości.
14: Podejrzani o pobicie mężczyzny w tramwaju w Poznaniu zatrzymani. W rękach policjantów jest też sprawca wczorajszego paraliżu warszawskiego metra. Polska dołącza do budowy europejskiej sieci satelitów. Miriam Lipińska. Dwaj podejrzani o pobicie 67-latka w Poznaniu są już w rękach policji. Mężczyzna w zeszły piątek w tramwaju stanął w obronie atakowanego nastolatka z Ukrainy. Wiadomo, że obaj zatrzymani są dobrze znani policji. Jeden ma 38 lat i był wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne i narkotyki. Drugi podobnie, z tym, że jest 3 lata starszy.
15: Obaj przebywają obecnie w policyjnym areszcie. Zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą najprawdopodobniej zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym.
14: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Pokrzywdzony przez nich 67-latek został przebadany w zakładzie medycyny sądowej. Na szczęście obrażenia nie okazały się groźne. Policja wciąż prosi o kontakt zaatakowanego w tramwaju nastolatka z Ukrainy i ewentualnych świadków zdarzenia. Z kolei warszawscy policjanci zatrzymali 38-letniego Ukraińca, który wczoraj rzucił plecak na tory na stacji metra Centrum, czym sparaliżował kursowanie kolejki na kilka godzin. Pociągi na linii M1 kursowały kursowały w dwóch pętlach: Kabaty Politechnika i Dworzec Gdański Młociny. Polska będzie jednym z filarów europejskiej sieci satelitów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał dziś umowę na udział w budowie konstelacji Iris Square. Program to europejska odpowiedź na amerykańskie Starlinki, które ma zapewnić państwom Unii niezależną i bezpieczną łączność. To szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Dlatego, że ona decyduje o szybkości wysłania ratowników, o szybkości wysłania wsparcia, o szybkości podejmowania decyzji. Przecież wiemy też, że często to nie są decyzje, które mogą zapaść tylko i wyłącznie lokalnie. To są decyzje, które muszą być lokalnie podejmowane, ale potrzeba sił, zasobów, które z poziomu krajowego muszą być uruchamiane.
14: Unijny program bezpiecznej łączności satelitarnej ma zacząć działać w 2029 roku. Polska chce też, by nad Wisłą powstało Centrum Zarządzania Projektem Rozbudowy natowskich rurociągów paliwowych. Obecnie łącząca Francję, Belgię, Luksemburg, Holandię i Niemcy sieć miałaby być w przyszłości przedłużona także do naszego kraju. Zapowiedział to dziś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: W pokoju będą używane dla jednostek cywilnych w trakcie zagrożenia jakąkolwiek agresją. Będą używane dla jednostek i sprzętu wojskowego. Czyli to jest najlepszy przykład dual use, podwójnego zastosowania inwestycji.
14: Decyzję o rozbudowie liczącej około 5000 kilometrów sieci rurociągów podjęto na lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Czeski rząd chce, by szkoły podstawowe były wolne od telefonów komórkowych. Podpiera się badaniami specjalistów wskazującymi na szkodliwy wpływ tych urządzeń na najmłodszych. Zmiana, jeśli przyjmie ją parlament, weszłaby w życie 1 września przyszłego roku. Obecne przepisy, regulacje dotyczące smartfonów zostawiają samym szkołom. I na koniec wracamy do kraju. Zakaz kąpieli na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są m.in. wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Ale na pocieszenie dodam, że do wchodzenia do wody nie zachęca pogoda, więc czerwone flagi nie powinny specjalnie psuć turystom humorów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
17: Urszula Miszczak, zapraszam. Lato to doskonała pora na spędzenie czasu w plenerze i na przykład bezpłatne oglądanie filmów pod chmurką. Dziś na dachu Concordia Design we Wrocławiu pokaz filmu Cudowne życie. To opowieść o determinacji, sile rodzicielskiej miłości i nadziei. Seans o 21:00. Nocne zwiedzanie, specjalna iluminacja, spotkania ze zwierzętami, animacje oraz wielki urodzinowy tort. To atrakcje przygotowane z okazji 73. urodzin Zoo w Opolu. Czekać będą na wszystkich, którzy odwiedzą ogród w piątek w godzinach od 19 do 22. Na koniec bezpłatny rodzinny spacer z przewodnikiem po parku Cytadela w Poznaniu. Można będzie poznać historię dawnego fortu Winiary, odwiedzić najważniejsze miejsca związane z jego przeszłością i odkryć ciekawostki przygotowane z myślą o całych rodzinach. Spacer w piątek o 17 sprzed Muzeum Uzbrojenia w parku Cytadela.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Pogoda.
13: W Łodzi i Olsztynie tylko 15 stopni to najniższe temperatury, na zachodzie trochę cieplej, w Gorzowie Wielkopolskim 23, w Poznaniu 21 stopni, w Zielonej Górze 22. Wszędzie chmury, wszędzie może przelotnie popadać. Macie w domu starą tarkę kuchenną? Nie wyrzucajcie, broń Boże. Powiem wam o 16:30, jak stworzyć dzięki niej magiczny spektakl po zmroku na działce albo na ogródku. A tymczasem witam we wtorkowym Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński.

Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje. Już jako pięciolatka występowała z bratem w lokalnych kawiarniach i restauracjach. Muzyka zawsze była dla mnie czymś wspaniałym, mówiła, ale nie byłam pewna, czy chcę dalej przeżywać artystyczne wzloty i upadki, wspominała na swojej stronie internetowej po tym, kiedy zawiesiła działalność artystyczną po śmierci wspomnianego brata. Tu Radio Złote Przeboje, czyli największe gwiazdy, najwspanialsze złote przeboje lat 80. i 90., a skoro tak, to Tilt między innymi.

0: Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Reklama. Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Halo, wybieram Alo. Akademickie Elo.pl.
9: Rekrutacja do prywatnych liceów i techników na Oksywskiej 4. Szukasz szkoły średniej nastawionej na praktyczny rozwój umiejętności w przyjaznej atmosferze? Akademickie LO jest twoim najlepszym wyborem. Gwarantujemy nowoczesne pracownie do zajęć praktycznych, akademicką kadrę nauczycielską oraz pełne przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych. Akademickie LO i technikum dla młodzieży na Oksywskiej 4 w Bydgoszczy. Zarezerwuj miejsce przez internet na akademickie.lo.pl lub telefonicznie 537 438 330. Dołącz do nas, dołącz do najlepszych.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki,

0: Już pojutrze Tom Jones w Operze Leśnej w Sopocie zrobi klimat swoją muzyką, tego jestem pewien, ale my teraz będziemy robić klimat starą tarką kuchenną, co? No właśnie, posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Jeśli macie starą tarkę w kuchennej szufladzie i zastanawiacie się, co z nią zrobić, to absolutnie jej nie wyrzucajcie. Zróbcie z niej oryginalną latarenkę ogrodową. Wystarczy LED-owa lampka i kilka minut pracy. Dzięki otworom w tarce po zmroku powstaną oryginalne, świetlne wzory, które wyglądają bardzo efektownie. Tylko pamiętajcie, żeby używać raczej nie za mocnej żarówki, bo wtedy zamiast stworzyć intymną atmosferę, stworzymy efekt dyskoteki, a nie o to chodzi. Najpierw dokładnie myjemy i odtłuszczamy tarkę. Żeby uzyskać ciekawy wygląd, delikatnie przeszlifowujemy powierzchnię papierem ściernym, aż uzyskamy matową patynę. Następnie wkładamy do środka wybrane źródło światła. Jeśli planujemy powiesić taki lampion, przewlekamy mocny drut przez górny uchwyt tarki i zaciskamy go szczypcami, żeby wytrzymał podmuchy wiatru. I to tyle.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
9: Wygrałem.
8: Słucham?
9: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
8: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
10: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
20: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
19: Pieskie życie ma smak!
20: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Złote przeboje w drodze.
2: Popołudnie i wieczór z przelotnym deszczem, więc chwilami będzie się jeździło trudniej. To sprawdzamy jeszcze, jak teraz wygląda sytuacja na drogach. Radzę omijać autostradę A1. Chodzi o odcinek między węzłami Rusocin i Straszyn. W pobliżu Gdańska osobówka uderzyła w bariery i po tym wypadku zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdańska.
1: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl. Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.

Toni Braxton w radiu Złote Przeboje, czyli najlepszy dowód na to, że kto się lubi, ten się czubi. Artystka potajemnie wyszła za mąż za rapera Birdmana w sierpniu 2024 roku, potem złożyła pozew o rozwód 2 tygodnie później, no ale w styczniu 2025 roku oddaliła pozew rozwodowy, a para pozostaje w związku małżeńskim nadal. Trzymamy kciuki za powodzenie.

0: Don't Talk Just Kiss i Right Said Fred w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. wracają na naszą antenę po wiadomościach o 17:00, a w nich będziemy mówić o budowie elektrowni atomowej na Pomorzu, która ma podnieść poziom bezpieczeństwa w regionie. W jaki sposób? To wszystko zaraz wyjaśnimy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1. Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorek. Jest 21 lipca. Pora na wiadomości.
10: Będzie limit miesięcznych zarobków lekarzy. Martwe ryby w Mazurskim Jeziorze. Co było przyczyną? TPN szuka turystów, którzy pływali w jeziorze w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Miriam Lipińska. Rząd zaczyna reformę w systemie ochrony zdrowia. Jedną z pierwszych zmian w przepisach ma być ustanowienie limitów zarobków dla lekarzy.
11: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
10: Mówi premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, że to godna płaca, bo i tak jego zdaniem lekarze będą zarabiać powyżej unijnej średniej. Rząd chce też wprowadzić limit czasu pracy lekarzy. To maksymalnie 2 etaty miesięcznie. Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który wczoraj rzucił plecak na torowisko na stacji metra Centrum. To 38-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna został złapany już wczoraj, krótko po całym zajściu, a z powodu plecaka na torach w godzinach popołudniowego szczytu metro kursowało wczoraj w pętlach Kabaty Politechnika i Dworzec Gdański Młociny. Śnięte ryby w jeziorze Gołda Piwo na Mazurach. Według Wód Polskich powodem jest przyducha, a problem dotyczy jednego gatunku. Ryby stynki. To gatunek wyjątkowo wrażliwy na wahania temperatury czy spadek ilości tlenu w wodzie. Dlatego ucierpiał głównie on. Stan zbiornika jest stale monitorowany. Spółka przekazała też, że w innych mazurskich zbiornikach nie odnotowano śnięcia ryb. Budowie elektrowni atomowej na Pomorzu ma towarzyszyć podniesienie poziomu bezpieczeństwa w regionie. Dlatego w gminie Choczewo trwają przygotowania do stworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego. W okolicy Wejherowa lada dzień ruszy budowa nowej remizy strażackiej. Paweł Radzewicz.
12: Strażacy ochotnicy z Gniewowa na remizę czekają od lat, przyznaje prezes OSP Jarosław Górski.
13: Samochody nasze strażackie stoją na prywatnych posesjach. Sprzęt jest porozrzucany na różnych tam magazynkach, także cieszymy się bardzo, że to w końcu ruszyło.
12: Musiało się ruszyć, gdy po sąsiedzku powstawać będzie prąd z atomu, przyznaje wojewoda Beata Rutkiewicz.
14: To będą już dodatkowe zagrożenia, które będą wymagały też innego spojrzenia na nasze województwo. Pewnie się nic nie wydarzy, ale zawsze trzeba być gotowym, że może się wydarzyć.
12: Dlatego tuż przy elektrowni powstanie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
14: I tam będziemy mieli zlokalizowane zarówno Państwową Straż Pożarną, karetkę PRM-u, jak i policję.
12: Centrum jest na etapie planowania. Nowa remiza ma być gotowa jeszcze w tym roku.
10: Mandaty od 500 do 1000 zł grożą turystom, którzy kąpali się w Tatrach w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Nagrania z incydentu pojawiły się w internecie. Teraz tożsamość sprawców wykroczenia ustalają strażnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kąpiele na terenie parku są surowo zabronione. Tomasz Zając z TPN-u wyjaśnia dlaczego.
15: Chodzi o zanieczyszczenie wody. Z racji tego, że używamy różnych detergentów, kremów z filtrem do opalania, kąpiąc się, spłukujemy je z siebie. W skrajnych przypadkach, to obserwowaliśmy 2-3 lata temu na Morskim Oku, tłuste plamy właśnie, które pochodziły z kremów, więc jest to rodzaj niszczenia tej naturalnej przyrody, którą w naszym parku chronimy.
10: Miłośnicy kąpieli z Doliny Pięciu Stawów to prawdopodobnie Holendrzy. Ich namierzenie może być trudne, przyznaje Straż TPN-u, bo nikt nie zgłosił od razu, że wchodzą do wody.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
16: Pogoda.
9: W całej Polsce dzisiaj pochmurno i deszczowo, chociaż od zachodu mamy już rozpogodzenia. Temperatura w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i Zielonej Górze to 22-23 stopnie. W Olsztynie, w Białymstoku i Suwałkach od 14 do 15.
17: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
9: U mnie tylko największe przeboje lat 80. i 90., czyli wszystko albo nic, żadnych muzycznych kompromisów. Jerzy Telsiński, witam was serdecznie, ja mówię o tym dlatego, że o tym mniej więcej będzie teraz śpiewać Cher.

Tina Turner pośród gwiazd, które gramy na to jak na lato. Wśród takich gwiazd jest też Robert Gawliński, który o sobie samym opowiadał niedawno. Był czas, kiedy potrzebowałem butelki whisky dziennie, żeby normalnie funkcjonować. Wypijałem ją, a mimo to czułem się trzeźwy. Dziś praktycznie w ogóle nie sięgam po mocne alkohole. Szczęśliwie udało mi się nie uzależnić. Myślę, że duża w tym zasługa moich synów. Chwilę po tym, jak przyszli na świat, postanowiłem zatrzymać się i zmienić swoje życie. Opowiadał w Plejadzie Robert Gawliński.

0: Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
1: Autopromocja.
2: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

Mary Mary w radiu Złote Przeboje, które poleca się też w cyfrowej, najwyższej jakości w aplikacji na smartfony. Jeśli ruszacie na wakacje, to nie musicie szukać zastępstwa, nie musicie tam w radiu grzebać, szukać czegoś fajnego. Możecie mieć po prostu największe przeboje lat 80. i 90. zawsze pod ręką, w drodze, na plaży, pod namiotem, w czterogwiazdkowym hotelu daleko za granicą. Polecam, wypróbujcie aplikację Radia Złote Przeboje na smartfony. Jest darmowa.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
6: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
5: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
7: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Reklama.
17: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Wieczorem przelotne opady deszczu będą już zanikać. W nocy padać może już tylko na północnym wschodzie, ale jutro deszcz wróci w większości regionów. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Kierowców ostrzegam przed problemami na autostradzie A1 na Pomorzu między węzłami Swarożyn i Pelplin. W pobliżu miejscowości Ropuchy osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi.
17: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
18: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
20: Radio Złote Przeboje.
17: Sponsorem programu jest firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie, Broniewskiego 1. Aha.

0: musiała być miłość, zaśpiewał szwedzki duet Roxette, a dobrze się składa, dlatego że w studiu jest już z nami rozmiłowany w największych przebojach lat 80. i 90. polskich, zagranicznych i bułgarskich Wojtek Babiarczyk. Witam cię serdecznie, co tam po 18?
1: Zapomniałeś jeszcze dodać skandynawskich, bo między innymi no zespół AHA jest jednym z moich ulubionych zespołów. Po godzinie 18 między innymi z Anią Wyszkoli będziemy wspominać taki moment, kiedy ona odcisnęła swoją dłoń na słynnej promenadzie gwiazd w Międzyzdrojach.
0: Proszę państwa, to się tu zrobi poważnie. Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, a wy zostajecie z Radiem Złote Przeboje, mam nadzieję.

0: Ten zespół miał sporo namieszać na szczytach listy przebojów w latach 90. No i trochę zagrozić na tych szczytach grupie Backstreet Boys. Tak się jednak nie stało. To był NSYNC w radiu Złote Przeboje, a do tych genialnych kawałków lat 80. i 90. powrócimy już za moment, tuż po informacjach sportowych w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 18.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma jubilerska Domino, oferująca sprzedaż, skup i wymianę biżuterii. Błonie Broniewskiego 1.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu poszukamy sposobu na rodzinne spędzenie wakacji.
2: Podpowiemy, co zrobić, by dzieci nie spędziły całych wakacji z telefonem w dłoni.
3: Doradzimy, jak latem zachęcić najmłodszych do czytania i pisania.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
1: Reklama.
13: 18 na zegarach, pora rozpocząć wieczór ze Złotymi Przebojami, a na dobry początek mamy dla Was informacje sportowe.
2: Sport 30 sekund.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Lech i Górnik zaczynają walkę o Ligę Mistrzów. Bramy tego piłkarskiego raju w tym roku szturmować będą po raz pierwszy dwa polskie zespoły. Lech na początek zagra z mistrzem Danii Orhus i to spotkanie zacznie się o 19:00. O 20:00 natomiast Górnik zagra w Stambule z Fenerbahce. Leo Messi i Rodrigo De Paul nie zagrają w dwóch kolejnych meczach Interu Miami w lidze MLS. Argentyńczycy na pewno nie zagrają jutro przeciwko Chicago Fire Roberta Lewandowskiego i w sobotę przeciwko CF Montreal.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Pogoda.
13: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki. Jutro sporo słońca w centrum, gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie nad samym morzem. Tam zaledwie 17 stopni, a gorąco zrobi się w okolicach Rzeszowa i Lublina. Tam nawet do 24.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
13: To już minuta po godzinie 18:00, a to jest idealny czas na to, żeby wspólnie rozpocząć letni wieczór ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, gorąco Was zapraszam do 22:00, a na dobry początek coś z rockowym pazurem. To będzie piosenka, która pojawiła się w trzeciej części przygód Rockiego. Podobno sam Sylwester Stallone prosił o nagranie tej piosenki. Przed Wami Eye of the Tiger.

0: Magiczny jest dźwięk fortepianu w tej piosence. Holenderska formacja jednego przeboju, ale za to jakiego? Ten Sharp i You we wtorkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. 10 minut po godzinie 18. Kojarzycie tego dżentelmena?
1: Love me tender, love me true.
0: Oczywiście, że to jest Elvis Presley. Jest jedna polska gwiazda, która uwielbia słuchać jego muzyki, a nazywa się Ania Dąbrowska.
2: Elvis Presley to jest taka postać dla mnie dosyć wybitna. Wybitny wokalista i showman. Lubię jego twórczość taką już, że tak powiem, późniejszą, z tego okresu, kiedy już nie był taki ładny. Trochę był już taki grubszy, ale wtedy uważam, że miał najlepsze piosenki. Nawet wykonywałam na koncercie jedną z nich. Jeden z bardziej wybitnych głosów, jakie słyszałam w życiu, mający taki dar naturalnej interpretacji. Wiesz, to nie był zwykły wokalista, to on w ogóle był wokalista, który śpiewał całym sobą.
0: O i tak, no i nie tylko Ania Dąbrowska zakochana jest to w piosenkach Elvisa Presleya. To teraz pora na gwiazdę, która gromadziła na koncertach przede wszystkim facetów. Przed wami Samantha Fox.

0: trudno się oderwać od takich genialnych numerów z lat 80. In the Army Now w radiu Złote Przeboje. 18 minut po godzinie 18:21, dzień lipca mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny świętuje ta oto piękna kobieta. Mam nadzieję, że jej głos rozszyfrowaliście bardzo szybko. To Ania Wyszkoni. Nie tak dawno w studiu Radia Złote Przeboje miałem wielką przyjemność porozmawiania z nią. Wspominaliśmy taki pewien moment z 2019 roku. To był również lipiec, kiedy to Ania Wyszkoni odcisnęła swoją dłoń w Alei Gwiazd w Międzyzdrojach. Tak po latach wspominała to wydarzenie.
1: To są oczywiście ogromne emocje i to jest wyróżnienie, ale przyznaję, że nie należę do osób, które lubią rozpamiętywać i żyć tymi symbolami, bo to mimo wszystko są tylko symbole. Ja chcę przede wszystkim pozostawić po sobie dorobek artystyczny, bo ta gwiazda w Opolu, myślę, nie będzie nic znaczyć, jeśli nie będzie wartościowych piosenek, więc myślę, że to idzie trochę w parze, a nawet te piosenki są ważniejsze. To jest na pewno fajne uczucie, ale wiesz, ja nie siedzę na kanapie w domu i nie podziwiam moich złotych i platynowych płyt i nie żyję tym, co było. Idę do przodu, ciągle stawiam sobie nowe cele, nowe wyzwania i się nie poddaję na tej mojej drodze, a wręcz przyspieszam tempo.
0: A my w Radiu Złote Przeboje w ten wtorkowy wieczór nie odchodzimy i nie zapominamy cudownych polskich dźwięków. To teraz Monika Brodka i Miałeś Być.

niecały miesiąc napisali i nagrali piosenki do chyba najbardziej roztańczonego filmu wszechczasów, czyli do Gorączki z Sobotniej Nocy. To Bee Gees w radiu Złote Przeboje, a już za moment m.in. Sir Elton Johna z Edytą Bartosiewicz. Przed 19 będziemy wspominać pewien jej koncert, zatem zostańcie z nami.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
3: Pani Babało, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej...

0: MediaExpert.pl. Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz. Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Noga z gazu, jedna osoba zmarła na autostradzie, a cztery na wysokości Rudy Śląskiej. Samochód osobowy potrącił pieszego. Zablokowane dwa pasy w kierunku Wrocławia. Utrudnienia potrwają na pewno jeszcze długo. Na A2 kolizja dwóch samochodów w pobliżu miejscowości Wiskitki, odcinek Warszawa-Łódź. Zablokowany jeden pas w kierunku Poznania.
10: Radio Złote Przeboje Elita. 92,1 FM.
12: Radio Złote Przeboje.
10: Radio Złote Przeboje. Gramy na to.

Sir Elton John w radiu Złote Przeboje, artysta, który, słuchajcie, posiada ponad 250 000 par okularów, z czego większość trzyma w specjalnym klimatyzowanym pomieszczeniu. Za 25 minut będzie 19, to teraz pora na gwiazdę, no, która gdyby nie mała pomoc zespołu Modern Talking, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jej muzyczna kariera. Przed wami wakacyjna CC Catch.

0: Tak powinien płynąć każdy wieczór w tygodniu po pracy, jak ta piosenka. Spokojnie, delikatnie, bez pośpiechu. Paula Abdul. No i słynne Rush, Rush w radio. Złote przeboje. Gramy na to, jak na lato, za 17 minut. Będzie 19, a my z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać początki ich wielkiej muzycznej kariery. Ostatnio rozmawiałem z Edytą Bartosiewicz, no i był taki okres na początku jej kariery, kiedy porównywano ją do Janis Joplin. Zapytałem, jak ona wspomina tamten czas.
1: To była moja wina, bo przede wszystkim wykonywałam tam chyba dwie jej piosenki. Taka byłam też wtedy, wiesz, ja ciągle jestem zbuntowana, ciągle w inny sposób. Wtedy byłam młodą dziewczyną. Troszkę taki entourage miałam w kwiaty, czyli wiesz, dziewczyna kwiat, lata 60.
2: Z pazurem.
1: No tak, bo ja mam taki charakter. Ja już wiem, że mam taki charakterek i on czasem czyni dobrze, a czasami źle. Czasami cierpię przez niego, a czasami coś zyskuję. I wtedy śpiewałam dwa numery. Śpiewałam Oh Lord, won't you buy me Mercedes Benz. To śpiewałam z tą chrypką, tak, że od razu, wiesz, media podłapały, że to jest, że ja śpiewam jak Janis Joplin. Ja nigdy nie chciałam być Janis Joplin, ponieważ ona była jedyna w swoim rodzaju, a wszyscy, którzy próbują kogokolwiek naśladować, tak jeden do jednego, są od razu na straconej pozycji. Mm. Ponieważ odbiorca i tak zawsze wybierze oryginał, a ty będziesz uważany za po prostu marnego podrabiającego.
0: To tyle wspomnień od Edyty Bartosiewicz, a w radiu Złote Przeboje teraz zespół, który jak wielokrotnie w wywiadach powtarza, chce jeszcze zaskoczyć niejednym swoich fanów. Przed wami Depeche Mode w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Swoje pierwsze wielkie przeboje na początku prezentowali w klubach na Górnym Manhattanie w Nowym Jorku. No i od razu pokochało ich cała publiczność. Na ich potem muzyka rozlała się na cały świat, a to był początek lat 80. A my do tej genialnej muzyki z tamtych lat powrócimy tuż po informacjach sportowych w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 19:00. Bądźcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
2: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
1: Ta, ciebie stać.
2: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
1: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
3: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Letni wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje. To już 19 na zegarach. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
8: Sport w 30 sekund.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Czy Pep Guardiola zostanie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch? Według Sky Sport jest poważnym kandydatem, a nowy dyrektor techniczny włoskiej federacji Paolo Maldini spotkał się już z byłym trenerem Manchesteru City. Wśród kandydatów na nowego selekcjonera są także Andrea Pirlo i Roberto Mancini. FIFA wybrała 12 najładniejszych bramek, które padły w mundialu. Ich zdobywcami są m.in. Leo Messi, Kylian Mbappé i Ferran Torres. Ten ostatni jest nominowany za bramkę, którą zdobył w finale. Najładniejszego gola mogą wybrać kibice w internetowym głosowaniu.
8: Pogoda.
7: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu na północy kraju. Jutro sporo słońca w centrum, a także na zachodzie, gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie nad samym morzem. Tam zaledwie do 17 stopni. Gorąco i upalnie zrobi się w okolicach Lublina i Rzeszowa. Tam termometry wskażą nawet do, uwaga, 24 stopni. Minuta po godzinie 19:00. Zaczynamy kolejną godzinę pełną gwiazd Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut sprawdzimy wspólnie, co działo się w muzyce 21 lipca. I to w latach 80., i to w latach 90. Zatem bądźcie z nami, a na dobry początek brytyjska formacja Cutting Crew.

wakacyjnych kierunków, czyli z Mediolanu, siostry Paola i Chiara prosto z takiej fantastycznej szkoły tańca, bo one nieraz, jak przyznały wielokrotnie w wywiadach, wieczorami uwielbiają wpadać do szkoły tańca, trochę zatańczyć, trochę przygotować się także przed kolejnymi trasami koncertowymi, a te dziewczyny od prawie 30 lat na muzycznej scenie. Ich debiut odbył się latem 1997 i to był występ wtedy na słynnym włoskim festiwalu San Remo. Prawie 9 minut po godzinie 19:00 tu Radio Złote Przeboje we wtorkowy wieczór. To teraz sprawdzamy, co działo się w muzyce w latach 80. i 90. dokładnie 21 lipca. To dziś także wielkie święto dla fanów rocka, bo 21 lipca 87 roku ukazuje się debiutancki album zespołu Guns N' Roses.

Za to najlepiej sprzedającym się albumem Wielkiej Brytanii w 96 roku, 21 lipca, okazuje się krążek Alanis Morissette. No i na tej płycie znajdziemy również taki numer jak choćby ten, to Ironic. To tyle muzycznych wspomnień, a już teraz w radiu Złote Przeboje gwiazda, którą cenię od lat 90. to Edyta Górniak, a ten numer pojawił się także latem 95 roku. Jestem kobietą.

0: Ależ to genialne dźwięki w letni, w wakacyjny wieczór w radiu Złote Przeboje. To zespół Toto, który, słuchajcie, na początku lat 80. dla żartu w wywiadach opowiadał, że nazwali się tak na cześć psa o imieniu Toto z filmu Czarnoksiężnik. Skrajny os. 19 minut po godzinie 19. Niektóre polskie gwiazdy swoją wielką muzyczną karierę zaczynały od programów typu Talent Show. To posłuchajcie, jak po latach udział w programie Szansa na sukces wspomina Kasia Stankiewicz.
1: Kiedy w latach 90. zaczynał się ten program Szansa na sukces, to był jedyny program, w którym można było jakby zaprezentować jakąś tam swoją umiejętność i był to w moim odczuciu program z ludzkim obliczem i cieszę się, że mój debiut trafił właśnie na takie czasy, kiedy telewizja i media nie były tak bardzo agresywne. Teraz bardzo dużo programów daje bardzo dużo produktów, bardzo często jednosezonowych, nie do końca wartościowych w moim odczuciu i myślę, że w ten sposób jesteśmy zarzuceni dużą ilością rzeczy zbędnych.
0: To teraz pora na artystę, który swój debiutancki album For You w całości nagrał i wyprodukował. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Książę, czyli Prince, a my gramy na to jak na lato.

Nie wiem jak wy, ale ja rozmarzyłem się przy tej piosence, ale chyba od tego są takie letnie wieczory, żeby czasami przy takich cudownych dźwiękach zapomnieć o tym, co dzieje się za naszymi oknami. To Prince w radiu, Złote Przeboje. Gramy na to jak na lata, a propos lata, to już za kilka minut. Tylko u nas Reni Jusis opowie o swoich ulubionych miejscach na wakacje. Zostańcie z nami.

0: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: To gwiazda, która uwielbia spędzać wakacje i urlop na Ibizie. To Sandra w radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato. Za 27 minut będzie 20. A jakie są ulubione miejsca polskich gwiazd na urlop i wakacje? No to posłuchajcie, o takich miejscach cudownych już teraz opowie wam między innymi Reniusis.
1: Stronie od plaży w sezonie, bo to jednak... plażing i parawaning to są plagi i raczej trudno tam znaleźć spokój i wypoczynek. Natomiast moje kochane miejsce na wakacje to Mazury i Kaszuby. I znam takie miejsca, gdzie jest absolutnie ciemno w nocy, gdzie gwiazdy są na wyciągnięcie ręki, gdzie wszyscy mówią cicho, jeśli nie wiem, jeżdżą łódką, nie zakłócają sobie tej przestrzeni własnej, szanują to, gdzie mówią sobie wszyscy dzień dobry, gdzie czujesz się, jakbyś był częścią jakiejś większej społeczności, gdzie woda jest absolutnie czysta, gdzie też można obserwować niesamowicie rzadkie okazy ptaków, ryb i tak naprawdę, jak już tam jestem, to mi się nie chce wracać do domu i nie chcę w ogóle wyjeżdżać za granicę, bo jestem dumna z tego, że mamy takie miejsca i modlę się, żeby jak najmniej osób się o tym dowiedziało, bo to są miejsca bezcenne.
0: A ktoś myślę, że po tej rozmowie i po tym, jak mniej więcej dała namiary Reniusis, to w najbliższy weekend mogą Mazury i Kaszuby się zapełnić. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na artystę, który dał nam się poznać również jako aktor. Wystąpił choćby w słynnym filmie u boku samego Patryka Swayze, a ten film zatytułowany jest Czarny Pies. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Mid Love.

0: Całą genialną balladę na początku lat 80. napisał słynny amerykański duet Daryl Hall i John Oates, a w 85. roku cudownie ją zaśpiewał Paul Young. Tu Radio Złote Przeboje w wtorkowy wieczór. Za kwadrans będzie 20. Zespół Lady Punk to taka formacja, która zdecydowanie swoją muzyką łączy pokolenia. Niedawno zapytałem Janusza Panasewicza, jak on zapatruje się na to, kiedy przed sceną pojawiają się młode osoby.
1: Cieszy mnie to, zwłaszcza, że ci fani, to nie jest tylko tyle, że przychodzą na koncert, tylko ja to odczuwam w ten sposób, że gdzieś tam próbują się dostać i za pomocą społecznościowych jakichś kanałów i tak dalej, portali, piszą, żeby ich przyjąć do znajomych, albo na przykład piszą, żeby o coś zapytać, czy zechce być znajomym, ale i pytają i sprawdzam, no bo patrzę, ktoś pisze, no więc sprawdzam i to są dziewczyny czy chłopaki po 16-17 lat, to mnie to bardzo dziwi, no bo o co chodzi, nie? Ale generalnie pytają o to, skąd te teksty, o teksty najwięcej pytają, nie? Co mieliśmy na myśli, jak to wtedy było, to jak powstawały te piosenki, czy to było gorzej, lepiej, no. O takich sytuacjach, że mnie to cieszy bardzo, że ludzie chcą się dowiedzieć, dlaczego ten zespół tyle lat gra i dlaczego śpiewał o takich rzeczach i dlaczego w dalszym ciągu śpiewał o takich rzeczach. Więc to są jakby pole do rozmowy, do zawiązywania jakichś takich fajnych znajomości na zasadzie opowiadania, nie? Opowiedzenia nie tylko, że to jest koncert, tam dwie godziny w tej scenie, ale później zostają. Jest dużo ciekawych, fajnych, młodych ludzi. Ja lubię z nimi rozmawiać, bo to są fajne pytania.
0: To na pewno nie koniec spotkania z gwiazdami Radia Złote Przeboje we wtorkowy wieczór. Po godzinie 20 spotkamy się z jedną z legend zespołu Budka Suflera. To będzie Tomasz Zeliszewski. A już teraz w Radiu Złote Przeboje pora na piosenkę, która pojawiła się w słynnym filmie Flashdance. A my gramy na to jak na lato.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.
13: To już 20 na zegarach. Letni wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje, a już za kilka minut gościem programu Cała Muzyka będzie perkusista, a także obecny lider zespołu Budka Suflera, Tomasz Zeliszewski. Na to spotkanie gorąco Was zapraszam, a już teraz na dobry wieczór Mafia i Imię Deszczu.

0: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Razem ze mną w studiu, no muszę to powiedzieć, chociaż wiem, że mój gość takich słów nie lubi. Prawdziwa muzyczna legenda polskiej sceny muzycznej. Artysta, który jest od samego początku taką siłą napędową zespołu Budka Suflera. Tomasz Zyliszewski jest moim i waszym gościem w programie Cała Muzyka. Panie Tomku, kłaniam się bardzo nisko i bardzo się cieszę, że przyjął pan zaproszenie na to spotkanie ze słuchaczami Radia Złote Przeboje.
1: Dzień dobry i po tym dzień dobry nie wiem co powiedzieć, zostałem tak zaprezentowany, mowy mi odebrałem.
0: Proponuję łyk zimnej wody.
1: Łyk zimnej wody, bardzo dziękuję.
0: Tematy, o które chciałbym zapytać pana Tomasza, jest naprawdę bardzo dużo, ale zacznijmy może od początku. Panie Tomku, jak zaczęła się pana przygoda z zespołem Budka Suflera?
1: Dawno, dawno temu, kiedy, jak to zwykle w życiu bywa, przypadek sprawił, że w Lublinie na amatorskim festiwalu Giełda Piosenki poznałem czterech facetów, którzy wtedy tworzyli zespół Budka Suflera. Na antenie już pojawiający się, natomiast w momencie przed pierwszą płytą. Tak mówię przed pierwszą płytą, bo właściwie do dzisiaj, a zwłaszcza 50 lat temu, manie krążka winylowego, płyty, było czymś tak fenomenalnie ważnym, jak no, to były prawdziwe narodziny, narodziny gwiazdy. To było coś nieprawdopodobnego, cennego, które było przedmiotem wesnej pragnień i marzeń. No być może dzisiaj czymś takim jest Grammy, czy w świecie filmu Oscar. 50 lat temu, na początku lat 70. Nagranie long playa to była legitymacja, dowód osobisty i to było artysta, który nagrał long play. Tak to się wtedy mówiło. No, mógł przynajmniej pomyśleć o sobie. Chyba jestem artystą.
0: Oprócz gry na perkusji jest pan również autorem wielu tekstów. Jak tak naprawdę wygląda u pana proces twórczy? Czy inspiracje czerpie pan z osobistych doświadczeń?
1: Przede wszystkim proces tworzenia w Budce od zawsze wyglądał tak, że najpierw powstawała muzyka, melodia, konstrukcja formalna utworu, jakieś zalążki aranżacji, przebieg harmoniczny, frazy, to pewien porządek. Jak już mieliśmy tą konstrukcję, to przez wiele lat to była moja rola. Śpiewałem tak zwane ryby. Ja śpiewałem. Mhm. Ryby to jest po prostu na przebiegu utworu śpiewałem w języku nieznanym światu. Na tej planecie nie ma takiego języka. To taki angielski, jak to się mówi, dla ubogich, połączony z jakimś norweskim, z domieszką węgierskiego, nieważne. Była zaśpiewana melodia i cała tajemnica i dobro, jakie z tego wynikało, polegało na tym, żeby to było dokładne i bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o poszczególne sylaby, o akcenty. Bo to już była gotowa piosenka. I ona dopiero ozdobiona w treść, w język polski, dostawała swoje oczywiście prawdziwe życie. Uh-huh. To trudne jest dla autora ten sposób powstawania, ten sposób tworzenia, no bo pomijając, że polski język nie jest łatwy, no ale my go umiemy, rodzimy się tutaj i już jesteśmy do przodu, o ten drobny fakt. W każdym razie do tego momentu to moja rola była właśnie kreowanie frazy, budowa poszczególnych refrenów, zwrotek, zejścia z refrenu, wspięcie się na te wyżyny refrenowe. I to trzeba było po norwesku zaśpiewać i potem uciekać przed autorem, który ewentualnie chciał mnie dopaść za to, co ja tam wyśpiewałem. Ale to byli wybitni autorzy, poeci, tacy jak Mogielnicki, jak Boguś Olewicz, Adam Sikorski, Marek Dutkiewicz. I oczywiście w początkowych momentach trudna jest to rola pisać do gotowej muzyki, bo to mało tego, jeszcze w polskim języku bardzo łatwo jest o transakcentację. Te znane z dzieciństwa wierszyki, a konduktor pijany obija się o ściany. Tak nie mówimy. Akcenty są zupełnie gdzie indziej. I przy pisaniu tekstu, nawet jak nam się wydaje, że przyszła nam do głowy wspaniała myśl, coś, co jest dobre, mądre i ładne, to jest to nie do przyjęcia ze względu na transakcentację. I cały ten zachwyt możemy ewentualnie schować do szuflady. Ale już nie będę przynudzał o tych wszystkich technicznych uwarunkowaniach.
0: Tomasz Zaliszewski jest wieczornym gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboja. Do rozmowy powrócimy już za kilka minut, zatem bądźcie z nami. Zapytam pana Tomasza, jak to było z tym odejściem Krzysztofa Cugowskiego z budki. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.

0: Słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Razem ze mną w studiu Tomasz Zeliszewski, perkusista zespołu Budka Suflera. Panie Tomku, pan był świadkiem wszystkich tych najważniejszych momentów w historii zespołu. Który z nich wspomina pan jako ten najbardziej przełomowy?
1: Ja myślę, o ile w ogóle można tak powiedzieć, bo nasze życie toczy się każdego dnia i trzeba być czujnym, uważać i też umieć się cieszyć każdym tym dniem. To bardzo, bardzo pomaga. Moje życie bardzo określił moment sprzed paru dekad, kiedy właśnie pojawiłem się w Lublinie i poznałem Andrzeja Ziółkowskiego, Krzyśka Cugowskiego, Jerzego Janiszewskiego, a przede wszystkim Romka Lipkę. I nigdy nie pytałem, zwłaszcza Lipki, dlaczego tak się stało. Natomiast od Romek właściwie na samym początku znajomości, i to takiej znajomości, no bo spotykają się różni muzycy z różnych stron kraju, którzy przyjechali na rodzaj festiwalu amatorskiego i którzy grają wspólny koncert w bardzo ładnym, do dzisiaj funkcjonującym studio w Radio Lublin. I to jest taka znajomość, można by powiedzieć, miła, kurtuazyjna, powierzchowna. Ta znajomość, o której wspomniałem, zmieniła całe moje życie. Nie wiem, co podpowiedziało Romkowi do w sprawie takiej, że właściwie prawie tuż po się masz, ja jestem Romek, jestem Tomek, może byś z nami grał, może byś z nami zagrał, co ty na to, my jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. To troszeczkę ubarwiam to, natomiast to nastąpiło wtedy i to spotkanie olbrzymi wpływ na moje życie wywarło. Ja, mając lat 18, będąc bardzo młodym człowiekiem, przeprowadziłem się w inne miejsce naszego kraju i kompletnie nie wiedząc nic jeszcze o życiu, bo 18-latek wie tyle, co 18-latek. Te wszystkie ważne rzeczy są dopiero przed nim. I to był jeden z najważniejszych momentów. Wiele epizodów. Ja mam dzisiaj 70 lat, więc odpowiadając szczerze, prawdziwie na wrzucone przez pana temat, musiałbym kilka takich, o ile nie kilka, sporo. Zaraz po tym, o czym powiedziałem, był epizod, który również o wszystkim decydował. Epizod polegający na prostym stwierdzeniu, gdzie moja mama, jak ją zapytałem oczywiście, co ona na to, będąc przekonany, że mnie po prostu, jak to się mówi, wyślę z tym na drzewo, powiedziała: syneczku, myślę, że powinieneś spróbować. Jak tego nie zrobisz, to całe życie będzie ci się wydawało, że się coś naprawdę istotnego ominęło. Wybudujesz w sobie żal do siebie, do mnie, do świata, do wszystkich. Idź, pojedź, zobacz, dotknij tego.
0: Tomasz Zeliszewski z Budki Suflera w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Porozmawiamy teraz o człowieku, którego nie ma już wśród nas, a był taką postacią, bez której ten zespół nie mógł istnieć, czyli Romuald Lipko. Panie Tomku, niech pan opisze nam tego niezwykłego muzyka, bo pewnie nie wszyscy słuchacze mieli tą przyjemność, żeby z nim kiedykolwiek porozmawiać. Jaką był osobą prywatnie Romuald Lipko?
1: Niezwykle kolorowy gość, który ja... Dane mi było przyjrzeć się szukam dobrego słowa. Myślę, że słowo ewolucja jest niezłe. Nie wiem, czy najlepsze, ale niezłe. Ewolucji bardzo młodego człowieka, jakim był, gdy się poznaliśmy również przecież, i jego ewolucji jako kompozytora. Jak się poznaliśmy, myślałem, że on po prostu jest basistą. Naprawdę fajnie grał na basie. Za sekundę dotarło do mnie, że to, czy on gra na basie, czy na klawiszu, czy na gitarze, i na tym, i na tym, i na tym potrafi grać. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze to jest to, co u niego jest w środku, czyli piękne melodie. Całą twórczość Romka można określić jednym zdaniem. Romek pisał piękne melodie. I z każdym miesiącem, z każdym rokiem to wszystko było, zmieniały się style, czas biegł dla nas wszystkich sprawiedliwie, a wszystko to, wszystkie te dźwięki, które on proponował przede wszystkim zespołowi swojemu, Budka Suflera, były coraz dojrzalsze, coraz piękniejsze. Ja pamiętam, jak sporo razem pracowaliśmy. Polegało to na tym, że on miał fragmenty melodii, pomysłu i tak dalej. Lubiłem te momenty, przyznaję. Ja pomagałem układać to we frazy, akcenty. Dobrze się rozumieliśmy w tym wszystkim. I wydaje mi się, że on każde nasze spotkanie, jak nagrywaliśmy na przykład, byliśmy przed jakąś kolejną płytą, to myśmy codziennie siedzieli przy tym fortepianie. I pamiętam, jak on mi w pewnym momencie zagrał fragment utworu poważnego, który się potem do dzisiaj nazywa się Pieśń Pokorna. Czy kilka nut, które dzisiaj są znane jako piosenka śpiewana przez kobietę dmuchawce latawce wiatr.
0: Tomasz Zeliszewski jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a to, co najlepsze z historii tego zespołu, dopiero przed nami. Zatem koniecznie bądźcie blisko radia.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Powracam do mojego dzisiejszego gościa, Tomasz Zeliszewski z zespołu Budka Suflera. Panie Tomku, jakie były największe wyzwania związane z kontynuowaniem działalności Budki Suflera bez Krzysztofa Cugowskiego i czy może pan nam zdradzić tak naprawdę kulisy tego, jak Krzysztof Cugowski postanowił opuścić Budkę po wielu, wielu ładnych latach wspólnego grania?
1: Byliśmy bardzo zmęczeni i Krzysztof miał, miał prośbę i którą tak na dobrą sprawę głównie my z Romkiem, no bo byliśmy tymi, Andrzej Ziółkowski, ten czwarty z lat narodzin, no już odszedł. Krzysiek, no miał i argumenty, i prośbę taką, że no słuchajcie panowie, no nie młodniejemy, no wasz warsztat pracy można kupić, mój nie. No zdrowie, czas biegnie, jesteśmy coraz starsi i no dobrze. Potem, no poza tym, no wiecie chłopaki, mam dwóch synów, bardzo zdolnych artystów, no dopóki my gramy, no nie mogę im pomóc, poświęcić się, coś z własnymi dziećmi zrobić, no pytanie i argumentacja szczera, no i przemawiająca i do Romka, i do mnie. Następny wątek, no słuchajcie chłopaki, no jest też, no coś takiego jak, no ja chciałbym jeszcze, póki śpiewam, póki działamy, nie jesteśmy aż tak wiekowi, to chciałbym coś no mam jakąś swoją ulubioną muzykę, coś chciałbym może w tą stronę, a dopóki gramy, no to no Budka jest Budka, no mamy swoje priorytety, mamy swoją stylistykę, publiczność, która czegoś od nas oczekuje. No i te wszystkie argumenty, no ludzkie i no dobrze. No to tak zróbmy, tylko zgodzi się pan ze mną, że to nie są przyczyny z gatunku płaszcza i szpady i zdrady czy konfliktu, tylko no tak naprawdę zrozumienie jednego kumpla przez drugiego. W związku z czym no taką decyzję podjęliśmy. Ja osobiście myślę, że Romek też. Nie komentowaliśmy tego. Więc zaakceptowaliśmy to razem z Romkiem z powodów normalnych, zwyczajnych, ludzkich. Bo to wszystko, no zgodzi się pan ze mną, są jakieś argumenty. Zdrowie, chęć pomocy własnym dzieciom, wykonanie, czy zbliżenie się do czegoś w muzyce, co tak naprawdę być może nie zyska poklasku, ale jest we mnie i chciałbym to chociaż raz zrobić. To są wszystko argumenty, jak to się mówią, godne dżentelmena. Prawda? I prawdziwe. I uzyskałem naszą aprobatę. I takie rzeczy nie robi się ani w gniewie, ani w złości, ani będąc skonfliktowanym, tylko wręcz przeciwnie. Ale minął czas, dobrze, więc tylko i tu się może zatrzymajmy, bo ani ja, ani Romek nigdy nie był, a chcę to uszanować. Więc nie chcę zmienić narracji na jakąś konfliktową czy wojowniczą. Powiem taką rzecz ogólną. I to wszystko, co powiedziałem, to po pierwsze jest prawdziwe. Tak było. Takie były przyczyny i wydawało mi się, że dobre. I pewnie by tak było do dnia dzisiejszego. Tylko że oprócz rzeczy, której ani ja nie wziąłem pod uwagę, ani Romek nie wziął pod uwagę, a te nazwę po imieniu tą rzecz, nie, ponieważ nie mieliśmy obaj żadnych doświadczeń w tej dziedzinie, to ja się dopiero przekonałem, że ja nie jestem kolejarzem, a chociaż jestem z kolejarskiej rodziny, ani nie uprawiam żadnego innego szlachetnego zawodu. I przez 40 lat z okładem wtedy już uprawiam narkotyczny zawód, który uzależnia. Nie trzeba było wiele, ileś miesięcy, a kilkanaście, jak zaczęliśmy po prostu odczuwać głód sceny, jazdy, grania. I to nie grania. Ja się zorientowałem, że ja jestem nałogowym muzykiem budki suflera, a nie potrafię inaczej żyć. I to samo dotarło do Romka. I w pewnym momencie Romek do mnie zadzwonił. To oczywiście mijały miesiące i to długie. No nie tak, że myśmy się poddali, czy nie chcieli koledze dotrzymać słowa. Nie. Każdy jakoś tam sobie próbował radzić. Ale to wszystko były albo substytuty, albo jedno wielkie oszustwo samego siebie. I Romek do mnie zadzwonił i nawet nie musiałem pytać o powód tego telefonu. No, tylko mu od razu powiedziałem, no, ja też. No, zadzwoniliśmy do Mietka, to też nie trzeba było długo tłumaczyć. No i zaprosiliśmy na spotkanie Krzyśka, który miał już inne plany. I tu się chce zatrzymać.
0: To tu, panie Tomku, proponuję postawić przecinek, napić się raz jeszcze naszej źródlanej wody i do rozmowy powrócić już za kilka minut. Wy też, kochani, zostańcie bardzo blisko radia.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
5: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
13: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Razem ze mną perkusista Budki Suflera Tomasz Zeliszewski. Panie Tomku, chciałbym na moment jeszcze powrócić w naszej rozmowie do albumu, który powstał po śmierci Romualda Lipko, a mowa o albumie Skaza. Jak wyglądał proces tworzenia tego albumu?
1: Powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Do ostatnich godzin życia Romek był człowiekiem sprawnym umysłowo, niezwykle. Właściwie no, nie mam pojęcia i chcę myśleć, że nie cierpiał w ostatnich chwilach. Na pewno miał

0: mieliśmy zrobić tutaj modulację i no, pan, o fakt, fakt, pan. I były komentarze do tego, co słyszał. I na drugi dzień opiat to samo. Przyłaziliśmy do szpitala, puszczaliśmy, gadaliśmy i tak dalej. On do końca był sprawny. Skaza jest zbiorem utworów jego. To są wszystko jego piosenki. Ja no chyba muszę powtórzyć raz jeszcze o tym, że mówiąc tylko za siebie, odbyła się taka rozmowa na parę miesięcy przed odejściem Romka, kiedy on miał złe badania i do mnie i do Mietka Jureckiego wypowiedział zdania, że jest do kitu. I mówi, słuchajcie chłopaki, no jak będzie bardzo do kitu, on miał nadzieję jeszcze wtedy na wyzdrowienie, na, ale gdyby było inaczej, to ja mogę mieć, no, jedną prośbę mam do was, weźcie, grajcie te moje kawałki, bo nic, tylko to po mnie zostanie. I teraz powiem coś, co dla mnie jest priorytetem, czymś, co po prostu, z czym się nie dyskutuje. Ja mu dałem słowo, że będziemy to robić. I choćby był cały świat przeciwko istnieniu Budki Soflera, to ja będę tym jednym, który się z tym nie zgodzi.
1: Tomasz Zeliszewski z Budki Soflera jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Panie Tomku, są artyści, którzy jakoś tak nie lubią planować rzeczy do przodu. A czy Budka Soflera myśli, co będzie za 2, 3, 4, 5 lat?
0: Tacy goście jak my te plany mają dosyć powtarzalne. Nagrywanie nowych piosenek, dbałość o ich jakość. Byłoby cudownie, gdyby nam się udało tak jak dwa razy nam się udało stworzyć wielkie kobiece gwiazdy estrady, mówię o Izie i o Urszuli. Pal 6, wszystkie inne wydarzenia. Ale z dumą to wspominam, bo to jest fakt. Na Skazie zaśpiewała z nami niezwykła młoda dama Irenka Michalska. To jest skrajny, to co powiem, skrajny pragnień marzeń. No, byłbym przeszczęśliwy, gdyby ona stała się na polskim rynku prawdziwą gwiazdą, wokalistką, która zdobywa szacunek i uznanie, bo dzięki swojemu talentowi. Współczesny rynek oczywiście wygenerował również gwiazdy, które są gwiazdami, bo są gwiazdami. I nawet jeżeli do końca nie wiemy dlaczego, no są postaciami i ja się z tego, ja to zauważam i wydaje mi się, że to jest element rozwoju, pewnej ewolucji. I to nie ma w tym nic złego. I staram się nauczyć tego. Ja tego nie krytykuję. Ja to biję brawo, przyklaskuję i tylko staram się to zrozumieć i nauczyć tego. A ponieważ wychowałem się i cały mój żywot do tej pory tak wyglądał, więc budowanie gwiazdy w moim pojęciu, moimi oczami patrząc na to, jest tylko, odbywa się na dzięki talentowi i wspaniałemu repertuarowi.
1: O muzyce, o historii Budki Soflera zapewne moglibyśmy w tym studiu porozmawiać jeszcze wiele ładnych godzin, ale czas nam się kończy. Tomasz Zeliszewski, perkusista, no i także człowiek, który jest od samego początku związany z zespołem, był moim i waszym gościem w programie Cała Muzyka. Panie Tomku, to była wielka przyjemność porozmawiać z panem o Budce Soflera.
0: Dziękuję państwu za spotkanie. Było mi bardzo miło. Wszystkiego dobrego.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Bydgoszcz.
0: Reklama.
7: To już 21 na zegarach. Letni wieczór w Radiu Złote Przeboje wypełnia nam dziś budka suflera. Po godzinie 20 spotkaliśmy się z Tomaszem Zeliszewskim. No a teraz do 22 dowiemy się, jak rodziły się te najsłynniejsze Złote Przeboje budki suflera. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko Radia Złote Przeboje.

0: Mam nadzieję, że rozpoznaliście ten zespół bez problemu. To Budka Suflera, która dziś zagra pierwsze skrzypce w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Niektórzy artyści do tego zespołu trafili naprawdę przypadkowo, jak choćby Tomasz Zeliszewski, perkusista grupy.
1: Dawno, dawno temu, kiedy, jak to zwykle w życiu bywa, przypadek sprawił, że w Lublinie na amatorskim festiwalu Giełda Piosenki poznałem czterech facetów, którzy wtedy tworzyli zespół Budka Suflera, na antenie już pojawiający się, natomiast w momencie przed pierwszą płytą. Tak mówię, przed pierwszą płytą, bo właściwie do dzisiaj, a zwłaszcza 50 lat temu, manie krążka winylowego, płyty, było czymś tak fenomenalnie ważnym, jak to były prawdziwe narodziny gwiazdy. To było coś nieprawdopodobnego, cennego, które było przedmiotem wesnej pragnień i marzeń. No być może dzisiaj czymś takim jest Grammy, czy w świecie filmu Oscar. 50 lat temu, na początku lat 70. Nagranie longplaya to była legitymacja, dowód osobisty i to było artysta, który nagrał longplay. Tak to się wtedy mówiło. No, mógł przynajmniej pomyśleć o sobie. Chyba jestem artystą.
0: Tomasz Zeliszewski wielokrotnie w wywiadach wspomina postać, która była tak naprawdę siłą napędową całego zespołu i trzonem, która tworzyła te magiczne dźwięki, a mowa o Romualdzie Lipko, którego wspomina tak.
1: Niezwykle kolorowy gość, który ja... Dane mi było przyjrzeć się, szukam dobrego słowa, myślę, że słowo ewolucja jest niezłe. Nie wiem, czy najlepsze, ale niezłe. Ewolucji bardzo młodego człowieka, jakim był, gdy się poznaliśmy również przecież, i jego ewolucji jako kompozytora. Jak się poznaliśmy, myślałem, że on po prostu jest basistą. Naprawdę fajnie grał na basie. Za sekundę dotarło do mnie, że to, czy on gra na basie, czy na klawiszu, czy na gitarze, i na tym, i na tym, i na tym potrafi grać. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze to jest to, co u niego jest w środku, czyli piękne melodie. Całą twórczość Romka można określić jednym zdaniem. Romek pisał piękne melodie. Z każdym miesiącem, z każdym rokiem to wszystko było, zmieniały się style, czas biegł dla nas wszystkich sprawiedliwie, a wszystko to, wszystkie te dźwięki, które on proponował przede wszystkim zespołowi swojemu, Budka Suflera, były coraz dojrzalsze, coraz piękniejsze. Ja pamiętam, jak sporo razem pracowaliśmy. Polegało to na tym, że on miał fragmenty melodii, pomysłu i tak dalej. Lubiłem te momenty, przyznaję. Ja pomagałem układać to we frazy, akcenty. No, dobrze się rozumieliśmy w tym wszystkim. Wydaje mi się, że Każde nasze spotkanie, jak nagrywaliśmy na przykład, byliśmy przed jakąś kolejną płytą, to myśmy codziennie siedzieli przy tym fortepianie. I pamiętam, jak on mi w pewnym momencie zagrał fragment utworu poważnego, który się potem do dzisiaj nazywa się Pieśnie Pokorna, czy kilka nut, które dzisiaj są znane jako piosenka śpiewana przez kobietę dmuchawce Lata w Sewiat. Fragment pochodu harmonicznego, znanego dzisiaj jako utwór, Jest taki samotny dom. I tak dalej, i tak dalej. Ja nie mogłem uwierzyć, że to ten sam człowiek.
0: Zespół Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje, ale to nie koniec wspomnień. Już za kilka minut pojawią się tutaj niezwykłe osobowości muzyczne, które opowiadać będą, jak tworzyły się te najsłynniejsze muzyczne dzieła zespołu Budka Suflera. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: To jeden z najbardziej mrocznych, jak dla mnie, kawałków zespołu Budka Suflera, słynna Noc Komety, a słowa do tej piosenki napisał Marek Dutkiewicz, który tak wspomina pisanie tej piosenki.
1: Noc Komety nawiązuje do takich moich dosyć ostrych, narkotycznych doznań, nie da się ukryć, że poczęstowano mnie prawdziwym LSD, prawdę mówiąc, nie bardzo wiedząc, co mnie może spotkać, to gdzieś tam się domagałem tego eksperymentu na własnym organizmie i dosyć naprawdę taka niespotykana, banalna noc mnie spotkała. I to, co więcej, dostawcą tych specyfików dla Jefferson, Jorma Kaukonen, to był taki kolega, z tym tam najbliżej właśnie sporo czasu spędziłem, Finn, który potem założył własny zespół Hot Tuna. Dostawcą tego kwasu dla nich to był wybitny chemik, aptekarz, który chlubił się tym, że kurier z Anglii do niego przylatywał, żeby zaopatrywać w taki czysty towar zespół The Beatles.
0: Marek Dutkiewicz jest nie tylko autorem tej piosenki, czyli Noc Komety, ale także chyba najbardziej znanego przeboju Budki Suflera.

0: To jedna z tych piosenek Budki Suflera, która zdecydowanie łączy pokolenia. Słynna Jolka, Jolka. Tekst do tej piosenki napisał Marek Dutkiewicz, który niedawno zdradził nam historię powstania tak naprawdę tekstu do tej piosenki.
1: W momencie, kiedy miałem pomysł właśnie na taką balladę, dostałem kompozycję od Romualda, która nie różni się, jeśli chodzi o nuty, od tej Jolki, którą znamy, ale była no przynajmniej dwa, a może nawet trzy razy szybsza. To był taki bardzo zwarty, króciutki, chyba trzyminutowy kawałek. I ja musiałem przezwyciężyć szereg przeszkód. No, najpierw przekonać go, że jednak może ballada. Potem przekonać go do tekstu. No i tutaj wspominam zawsze, no pozwolę sobie jeszcze raz.
2: Ten test, tak?
1: Tak, test z niej zdrowie anonimowej recepcjonistki z hotelu Polones w Poznaniu, której zaproponowałem, że zasugerowałem Romkowi, że może po prostu daj jej ten tekst do przeczytania, jeszcze nie było muzyki. No i ona samym słowem się wzruszyła i w tym momencie Romuald chyba uwierzył, że jednak warto wdepnąć na tę dziwną ścieżkę, nieco osobliwą. Drugim, no przerażowali to oczywiście, mnie Tegiurewski bardzo skutecznie tam pomagał. Drugim problemem był Felicjan Andrzejczak, ponieważ to była pierwsza Budki sesja z nim. I nie byliśmy pewni, czy on udźwignie to wyzwanie, ponieważ ta Noc Komety, o której wspomniałeś, a także Czasołowiu, to były dwie inne kompozycje Romka, opatrzone moim tekstami. No i ta sesja no, zaowocowała trzema takimi chyba jednak dosyć konkretnymi utworami. I okazało się, że tak, że Felicjan, ja do końca nie jestem pewien, czy on wiedział, o czym on śpiewa, ale to może nie było najistotniejsze, ponieważ podołał naprawdę. Do Jolki podszedł dwa razy. To się nazywają takie take it, czyli te podejścia. I każdy był świetny, także właściwie mogliśmy, każdy z nich mogliśmy zagospodarować.
0: Zespół Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce, a zespół swoją wielką popularność zawdzięcza także telewizji. I o tym wielokrotnie w wywiadach powtarzał Romuald Lipko.
3: Jak się występiło gdzieś w telewizji, to wtedy telewizja nie miała takiej możliwości wielokanałowości, prawda, jak w tej chwili, bo teraz to nie wiadomo, ktoś mówi występowałem w telewizji, ale na którym? Na setnym kanale, bo to. Wtedy się występowało na jednym kanale, albo na drugim i cały ten kanał oglądali wszyscy, więc oczywiście to otwierało wiele drzwi. To jest fajna taka cecha. Ja z niej nigdy nie korzystałem na wyrost, nigdy się tym nie popisywałem, nigdy, zresztą mam takie dosyć czyste, że bo to internet nie oszczędza, więc gdyby ktoś mi tam mógł coś wypomnieć, to by mi pewnie wypominali. Więc jakoś nie ma czego wypominać, ale wiele razy wywoływało twarz moja, mówię tu za siebie, wywoływała taką czy inną życzliwość i czasami nawet jak były wędliny na kartki, to tam trochę jakiegoś lepszego schabu pani odłożyła na boku. Oczywiście tyle na tą kartkę przysługiwało, no ale może tego ze środka, a nie z brzegu. Natomiast jedną z takich zabawnych historii w dwóch słowach powiem, że i to był rzeczywiście apogeum czaru rozlewanego przez znajomość twarzy z telewizji, bo myśmy mieli bardzo dobrą karierę w NRD, w dawnych Niemczech socjalistycznych i tam celnicy i ich pogranicznicy to byli ludzie automaty, to byli ludzie pozbawieni jakichkolwiek odczuć ludzkich, oni po prostu działali jak automaty i tak dalej, tutaj. I się nagle, i w związku z tym, że myśmy tam grali koncerty, więc mieliśmy pieniądze niemieckie tam i myśmy mogli czasami kupić więcej niż normalny turysta, czyli mogliśmy jakieś buciki dziecięce kupić, bo mieliśmy pokrycie na te marki zarobione tam u nich. No i normalnie trzepali wszystkich. I raz żeśmy podjechali na granicy i taki dorodny Niemiec krzyknął Die Blaue Taube, Budka Suflera. Die Blaue Taube to był tytuł i tylko gwiazda, a blask jest nikomy naszego utworu zagranego w języku niemieckim i on nas widział na takim programie Rundfunk, czyli to takie były programy dla przedowników pracy w telewizji pokazywane. To szło całą sobotę, myśmy tam grali właśnie Sumegu. Oni grali Perłową Dziewczynę. Myśmy, no i on, i jeżeli nas celnik niemiecki powiedział idźcie. Na twarz przepuścił, to znaczy, że ten czar był rzeczywiście mocny.
0: Budka suflera towarzyszy nam w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje, a już za moment razem z Krzysztofem Cugowskim wspominać będziemy pierwsze nagrania tych najważniejszych piosenek dla Budki. Zatem zostańcie z nami.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: Wszystko razu w muzyce.
1: Zespół Budka Suflera gra dziś główną rolę w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Dla wiernych fanów zespołu jedną z najważniejszych piosenek jest także ta piosenka. To słynny Sen od

0: Budka Suflera był podobno bardzo sceptyczny do tego, żeby nagrać ten kawałek. O całej tej sytuacji opowiedział nam kiedyś Romuald Lipko.
1: To się rodziło, to się taka decyzja, no myśmy byli młodzi, bo może nie młodzi tak wiekiem, bo mieliśmy po 24 lata, ale młodzi w naszych nadziejach, w naszych oczekiwaniach, i to ja byłem zawsze zwolennikiem nagrywania swojego, tak zresztą nawet koncepcja nagrania jakiejś płyty coverowej na przykład przez Budkę Suflera upadała zawsze przed mój zdecydowany sprzeciw, bo mówiłem, jeżeli mamy potencjał pisania samemu utworów, to czego mamy nagrywać covery, to może na emeryturze dla rozrywki od teraz ewentualnie, ale też po co, nigdy się nie dociągnie. Natomiast to jest jeden z dwóch przypadków, bo potem żeśmy nagrali taki z Wielkim Andrzejem Noc Komety, który jest utworem Eloja niemieckiego zespołu.
2: To były tego typu obiekcje. Ten utwór niezwykle nam się podobał. Myśmy byli nim zachwyceni, ale była taka to trochę decyzja za nas podjęta, bo z nami się wtedy przyjaźnił, myśmy się przyjaźnili. No dzisiaj sam przyjaźnimy z redaktorem Jerzym Janiszewskim, który był takim dobrym duchem naszego zespołu. I on nam to doradzał. Mówi, słuchajcie, jak się boicie, jak nie macie, bo już był napisany Cień Wielkiej Góry, już było napisane Jest Taki Samotny Dom, ale była wciąż ta obawa, jak zostanie przyjęta tego typu muzyka. To jest kontekst czasów, to jest kontekst popularności czerwonych gitar, skaldów, no to co? Takich zespołów, które wtedy królowały na polskim tym. Byśmy byli taką awangardą, taką alternatywną, zupełnie wręcz propozycją, dziś razem z Breakoutami, z SBB, które grało fenomenalną muzykę instrumentalną, z Cześkiem Jemenem, a cała reszta polskich, które grali, polskie zespoły grały muzykę taką, no bardziej użytkową, tak bym powiedział, taką bardziej taneczną. W związku z tym ten nasz niepokój i niepewność miała uzasadnienie. Stąd się brały te obiekcje, ale kiedy żeśmy dostali tekst już od Adama Sikorskiego, to wiedzieliśmy, że mamy w ręku coś ważnego i coś mądrego.
0: Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Krzysztof Cugowski to niewątpliwie jeden z najważniejszych głosów zespołu Budka Suflera. A jak trafił do tego zespołu?
3: Chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, potem byłem w liceum. Z tego liceum tam z różnych powodów musiałem się oddalić. Więc w tej szkole muzycznej miałem i kształcenie słuchu z obowiązku i zajęcia w chórze. Ale nigdy nie miałem absolutnie żadnych pomysłów na to, żeby śpiewać. Grałem przede wszystkim na fortepianie bez miłości, bo byłem wtedy młodzieńcem, dzisiaj jestem dorosłym bardzo człowiekiem, także jestem leniwy, więc nie chciało mi się ćwiczyć, a w grze na fortepianie bez ćwiczenia to nic nie ma. Więc tą szkołę muzyczną tak raczej opuściłem bez żalu. I myślałem, że nigdy więcej z muzyką nie będę miał nic wspólnego. I właściwie po maturze, dopiero już na studiach, z kolegami, to absolutnie cały rząd przypadków najróżniejszych, bo dwóch moich kolegów, których poznałem też przy okazji, grało na gitarach. No i kiedyś przyszli do mnie, zaczęli grać. I ja właściwie z konieczności, bo nikt z nich nie śpiewał, zacząłem tam śpiewać i tak to się zaczęło. I to był przełom 69. i 70. roku, czyli niestety bardzo dawno temu. I nigdy nie myślałem, że stanie się to moim zawodem. Ale to zawsze los człowiekowi płata najróżniejsze figle i mnie także takiego figla spłatał.
0: Do dziś Krzysztof Cugowski z wielkim sentymentem wspomina te pierwsze nagrania tych wielkich, złotych przebojów zespołu Budka Suflera.
3: No więc pierwszą piosenką to był bardzo, bardzo śmieszna historia. To myśmy pierwszą taką sesję nagraniową dokonali chyba na wiosnę 70. roku i nazywała się ta piosenka Blues Maxwell Georgia. I to jest, zresztą było na tej takiej historycznej płycie Underground. I ten Blues Maxwell Georgia to jest taki właściwie stereotypowy blues z tekstem a Aleksandra Migo. Żeby było śmieszniej, to się później okazało, że jest to gość, który jest no, etatowym pracownikiem służb bezpieczeństwa. Później okazało się, że jest szefem paszportówki w Jaśle, także ku różnym wesołom. A to był gość bardzo taki zaangażowany przeciwko ustrojowi i tak dalej, ale no, musiał gdzieś pracować, także potem się okazało. I ten Blues Maxwell George'a to był pierwsza piosenka, która była nagrana w 70 roku. Zresztą komicznie to brzmi, jak odpaliłem to, no to byłem pod wrażeniem.
0: Zespół Budka Suflera gra dziś pierwszą rolę w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Już za kilka minut dowiemy się, czy były kłótnie w zespole i jak radzili sobie z niedoborem instrumentów. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia.
4: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje Elita.

0: reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Thank you.

0: Zespół Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu pewnego razu w muzyce w radiu Złote Przeboje. Początki zespołu nie były tak bardzo kolorowe, problemem stanowiły instrumenty, których w latach 70. było bardzo trudno zdobyć na polskim rynku.
1: Wszystko było problemem. Ja pamiętam pierwszą gitarę, jaką miał gitarzysta, to była gitara Samba, czyli to był taki wytwór polskiej myśli technicznej. To była gitara elektryczna, ale tylko z nazwy, bo przystawki, które miałeś, nie nadawały się do niczego. Lutniczo było tak, że on gryf się mniej więcej po tygodniu wykrzywiał, więc to nie stroiła ta gitara i elektrycznie była do niczego. No więc trzeba było ją modyfikować. Wtedy nasz gitarzysta miał taką gitarę. Przystawki robił mu kolega, który zajmował się stroną techniczną. Przystawki były zrobione z pudełek po akronie dla starszych. To był taki wynalazek na gardło. Jak kogoś bolało gardło, to teraz jest z tych specyfików całe masy, a wtedy był akron i on był w takich żółtawych pudełkach, na wymiar idealnie jak podstrunnica, także to się nadawało fantastycznie, a było wiercone, były magnesiki nawijane, no i to była ręczna robota absolutnie. I z tymi przystawkami do tej Samby, no to ta gitara, pomimo tego, że ona nie chciała stroić, ale to jej się tam jakiś pręt wkręcało dodatkowy, bo no to na razie to pełne chałupnictwo. Wzmacniacze to było kilka takich wynalazków. Były polskiej produkcji dwa wzmacniacze Ampli 45 i Ampli 75, miało oko magiczne, oczywiście lampowe wzmacniacze, wydające wszystko możliwe z siebie, głównie ciepło, bo one się grzały potwornie, zgrały okropnie, ale było. No i teraz był następny problem, było z kolumnami. Kolumny można było zrobić, powiedzmy, samą skrzynkę samemu, ale głośniki, więc na przykład basiści to kradli głośniki z tych szczekaczek, które były na 1 maja ustawiane. Tam były głośniki 25-watowe, dosyć duże, niewiadomego pochodzenia, ale one tam były, no i koledzy tam pod osłoną nocy wyciągali te głośniki i w takiej kolumnie było basowej dwa takie 25-watowe głośniki, no to była po prostu śmiertelna moc, 50 wat miała kolumna i tę ampli to zasilało, no, potworne różne cudeńka. Natomiast jeżeli chodzi o gitarę, tak zwany przester, czyli efekt, który powodował, że przedłużenie dźwięku gitary, to był robiony w naszym przypadku za pomocą magnetofonu Tonetka. Włączało się gitarę w wejście mikrofonowe, potem naciskało się nagrywanie, odkręcało się nagrywanie do dechy, czyli z punktu ten dźwięk był zniekształcony i z wyjścia wchodziło się na wzmacniacz i to wydawało rzeczywiście taki potwornie rzężący dźwięk, nam się wydawało, że fantastyczny zresztą.
0: Krzysztof Cugowski, jeden z najważniejszych głosów Budki i Suflera, kiedy kilka lat temu media w Polsce obiegła informacja, że Krzysztof odchodzi z Budki i Suflera. Niektórzy fani tego zespołu aż za nie mówili, ale co było przyczyną odejścia Krzysztofa Cugowskiego z zespołu, o tym już teraz opowie nam Tomasz Zeliszewski.
2: Krzysiek, no, miał i argumenty, i prośbę taką, że no słuchajcie panowie, no nie młodniejemy, no wasz warsztat pracy można kupić, mój nie. No zdrowie, czas biegnie, jesteśmy coraz starsi i no dobrze. Potem no poza tym, no wiecie chłopaki, no mam dwóch synów, bardzo zdolnych artystów. No, dopóki my gramy, no, nie mogę im pomóc, poświęcić się, coś z własnymi dziećmi zrobić. No pytanie i argumentacja szczera, no i przemawiająca i do Romka, i do mnie. Następny wątek, no słuchajcie chłopaki, no to jest też, no, coś takiego jak, no, ja chciałbym jeszcze, póki śpiewam, póki działamy, nie jesteśmy aż tak wiekowi, to chciałbym coś zrobić, no mam jakąś swoją ulubioną

0: Nie są przyczyny z gatunku płaszcza i szpady i zdrady czy konfliktu, tylko no tak naprawdę zrozumienie jednego kumpla przez drugiego. W związku z czym no taką decyzję podjęliśmy. Ja osobiście myślę, że Romek też. Nie komentowaliśmy tego. Więc zaakceptowaliśmy to razem z Romkiem z powodów normalnych, zwyczajnych, ludzkich.
1: Zapewne wielokrotnie wieczorami będziemy sięgać do tych niezwykłych historii, mogę śmiało powiedzieć, kultowej polskiej formacji Budka Suflera, która była gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.